ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Wybory na prezydenta Krakowa, Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. Pociąg zderzył się z autem. Tragedia na przejeździe kolejowym w Kopydłowie. Mistrzowie wrócili na lotnisku polskich siatkarzy. Przywitały tłumy kibiców.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Łukasz Gibała wygrał w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską z blisko 30% poparciem. To dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 43,5%. Osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej, mówił Łukasz Gibała.
2: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
0: Dwa najbliższe tygodnie to czas, by przekonać nieprzekonanych, mówi tymczasem Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
3: Ostatnie miesiące, bo również kampanii referendalnej, były bardzo męczące dla krakowian. Myślę sobie, że ta niska frekwencja jest poniekąd też dowodem na to, że wielu mieszkańców naszego miasta jest już po prostu zmęczonych kampanią, ciągłymi wyborami.
0: Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta, a druga tura wyborów 11 października.
1: To jest raport.
0: Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem. Pociąg osobowy zderzył się z autem. Pociągiem jechało 250 osób. Nikt z podróżnych nie został ranny. W aucie natomiast były dwie osoby. Jedna nie przeżyła.
4: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę z pojazdu.
0: Informuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Reanimacja nie powiodła się, mężczyzna zmarł. Teraz Ukraina. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w rezultacie eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. Poinformował rano na telegramie burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Tłumy kibiców powitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Było głośne dziękujemy i tradycyjne 100 lat dla drużyny i trenera. O emocje związane z finałowym meczem pytał nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
6: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
5: No, ale ekipa fajna się zebrała.
7: Pierwszy set, masakra. Nie spodziewałam się tego, że wrócimy z tym challenge'em, więc super. Super, że się udało go wygrać i...
6: Ten trzeci set pani najbardziej nie zaniepokoił?
7: Tak, tak, tak. Myślałam, że już jest kolejny właśnie dogrywka i w ogóle, ale na szczęście wybrnęliśmy z tego, więc super.
6: Dzisiaj przyjechała pani mając wolne, żeby spotkać się z ulubionymi zawodnikami?
7: Tak, świętować razem z nimi i z wszystkimi kibicami.
0: A do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
8: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale. I łatwo nie jest, ale nikt nie powiedział, że czy sportowca na treningach jest prosta.
0: Zwycięstwo na Mistrzostwach Europy zapewniło biało-czerwonym awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a te za 2 lata.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: A o świetnym meczu naszych piłkarzy nie powiedziała.
11: No, co zrobić? Może dlatego, że na taki jeszcze musimy chwilę poczekać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, w Mazowieckim dzisiaj 4 stopnie na termometrach o świcie. Najcieplej za to o poranku było w Świnoujściu, tam stopni 13. W ciągu dnia czeka nas piękny, pogodny, jesienny dzionek. Od 19 w Suwałkach, 20 w Białymstoku, 22 w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach, 23 we Wrocławiu, do 24 w Zielonej Górze. No i mamy to, Panie Konradzie. Mamy to drugie pani,
12: nie,
11: babie
12: no,
11: lato.
12: Mamy to na
11: babie
12: reszcie,
11: lato.
12: Po
11: my odpoczywamy, baby świętują.
10: Pracują.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: I w to przyjemne babie lato zapytamy, kiedy się wściekasz?
14: Ja się na przykład właśnie nie wściekam, jak widzę taki bardzo ładny świt. Wściekam się, jak mówicie, że baby pracują.
11: Przepraszam, kobiety.
14: Bardzo proszę.
11: Dzisiaj też dzień wścieklizny, więc zobaczymy, kto wytrzyma najdłużej. Aniu, co u ciebie?
0: Kostiumy z kultowych spektakli poszły na sprzedaż. Taka akcja w Teatrze w Łodzi.

0: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: SK Rock.

0: Kiedy w poniedziałek o godzinie 5 zadzwoni budzik, to przenika, czy taka myśl przebiega przeze mnie. Może bym się wściekł?
1: Ale nie wściekasz się, prawda?
0: Nie,
1: bo najgorsze jest to, że wściekanie się doprowadza do sytuacji, w której wściekający się jest najbardziej poszkodowany w całej tej historii. Bo się buzuje, bo mu go po prostu szlak go jasny trafia, bo się telepie, a zazwyczaj ci, na których się wściekamy, mają na to kompletnie wyrąbane i to mnie wścieka.
2: Co nie zmienia faktu, że jednak często dochodzi do tej sytuacji, kiedy człowiek, który zaraz będzie wścieknięty, właśnie się staje wścieknięty i już tego nie jesteś w stanie zatrzymać.
1: To prawda, fantastycznie, słuchajcie, w domu wściekał się mój ojciec. Nie, nikt się, że tak powiem, specjalnie tym nie przejmował, ale on był taki klasycznie wybuchowy na chwilę. Mhm. I on po prostu dostawał takiej wścieklizny, rzucał na przykład kieliszkiem przed siebie, robiąc dziurę w obrazie, co to zresztą ta dziura potem przez wiele lat u pani pod okiem funkcjonowała, a potem wszystkim mówił: przepraszam. Mhm. No i jakoś tak szło.
0: Robiłbym dokładnie to samo, gdyby nie to, że szkodami. I tych sztućców, i tych, wiesz, talerzy i kubków.
2: I tego obrazu, którego
1: ludzi ci nie szkoda, tak, że się na nich wściekasz, ludzi, tylko tego obrazu i tych sztućców.
0: Ja jestem zaszczepiony na wścieklizna. Państwo, czy jesteście zaszczepieni?
3: Dzień dobry. No ja się nie wściekam i to jest, nie wiem, czy gorsze dla mnie, dla mojego zdrowia, że to się wszystko we mnie kotłuje, czy dla moich rozmówców, którzy szlak trafia, wściekają się, kiedy ja spokojnie do nich mówię, zamiast wybuchnąć.
0: No, tak spokojnie mówił, że szlak mnie trafił.
2: A dzisiaj Światowy Dzień Wścieklizny. Wszystkiego najlepszego.
4: Poranne 6 na 9 w SC.

0: reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.
8: SK Rock.
9: Gramy dla Was najlepsze.

0: Zaczęło się, drodzy Państwo.
1: Zaczęło się szaleństwo absolutne. Oktoberfest. Świętujemy 22 urodziny. Eski rok. No i w związku z tym będą naprawdę wspaniałe rock'n'rollowe przeżycie, na które chcemy Was zaprosić.
0: No właśnie, bo czymże byłyby urodziny bez gości, bez widzów i bez tych, którzy przyniosą nam prezenty. Najpierw jednak mamy dla Was zaproszenia. Wystarczy wejść na eskarock.pl w odpowiednią zakładkę Oktoberfest i opisać nam swoje największe rock'n'rollowe przeżycie z minionego roku.
2: Tak, a że urodziny dobrze zorganizować i wtedy przyjąć prezent i poczęstować Państwa tortem, to Wojtek wie najlepiej, bo on jest dopiero co po organizacji tego typu przyjęcia, prawda?
0: Doskonale, było bosko. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Proszę Państwa, można w Messengerze, można na naszej stronie internetowej.

0: Jak patrzę za okno, to dzień się bardzo pięknie budzi do życia. A co się na tym świecie dzieje, to o tym Ania Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Dwie osoby nie żyją, 14 zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i nocnego rosyjskiego ostrzału Kijowa. Drony zaatakowały co najmniej 4 dzielnice i przedmieście ukraińskiej stolicy. Zniszczony został rynek i stacja paliwowa, uszkodzone zostały biurowce oraz budynki mieszkalne. Trudna noc była także dla Charkowa. Tam bomba lotnicza uderzyła w bloki mieszkalne. Na ten moment wiadomo o 22 rannych osobach, wśród nich jest 8 dzieci. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały rannych. Wczoraj w jednym z klubów w Detroit bójka przerodziła się w krwawą strzelaninę. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich funkcjonującym po oficjalnych godzinach zamknięcia klubu. Burmistrz Detroit zapowiedziała kontynuowanie zdecydowanej walki z nielegalnymi lokalami.
1: To jest raport.
2: Firmy chcą jasnych wytycznych, co robić w przypadku alertów o ataku dronowym. Pracodawcy i związki zawodowe zwracają uwagę na brak praktycznych informacji o tym, co mają robić w przypadku otrzymania w czasie pracy alertu RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń poinformował, że trwają prace nad wytycznymi w tym zakresie. Coraz częstsze ataki Rosji na zachodnią Ukrainę uruchamiają aktywność polskich służb, a co za tym idzie, syreny ostrzegania i alarmowania ludności. 17 września RCB rozesłało alerty w województwie podkarpackim i lubelskim o zagrożeniu atakiem z powietrza. Przeprowadzono wówczas m.in. ewakuację pracowników urzędów.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witający ich kibice podkreślali.
4: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
5: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
6: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
5: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski w

0: Jak tu się wściekać, jak taka muzyka naprawdę łagodzi obyczaje?
1: No to prawda, a poza tym w ogóle to swoją drogą pojęliście już, po co żyjecie?
0: Ciągle nie wiem.
1: Ja też jeszcze nie wiem.
2: Żeby zatruwać państwu poranek. No.
1: Tak jest, to prawda, żeby, ale jednak mimo wszystko staramy się, żebyście się jak najmniej po drugiej stronie wściekali.
0: Tak, oczywiście. Żebym był krową dojną, żeby nie powiedzieć bankomatem dla moich dzieci.
1: Krowa dojna, podoba mi się to. Kondzio, krowa dojna.
0: Drodzy państwo, kiedy się wściekacie, o to dzisiaj pytamy.
3: W temacie dnia taki pomysł, a może by szczepionkę przeciwko wściekliźnie zrobić jako obowiązkową w Polsce dla wszystkich obywateli, a na początek na przykład rozsypywać ją w Sejmie. A mnie to najbardziej wścieka niestety stanie w korkach w Warszawie.
0: To zdejmij te buty, no, załóż coś wygodniejszego.
4: 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Ja już absolutnie wiem, kiedy ludzie się wściekają, kiedy mówią, że się denerwują, że stoją w korkach, a kondzie im mówi, żeby założyli wygodne buty. I wtedy ludzie się wściekają.
1: No to prawda. Ktoś z głupimi żartami startuje, to potem wygrywa głupie nagrody. Proszę Państwa, na co się wściekacie z okazji Dnia Wścieklizny, pytamy.
2: Nasza reporterka też jakaś taka wściekła.
3: Kiedy się wściekasz?
4: Kiedy muszę wracać na uczelnię. Ale teraz chodzę na UW, więc będzie fajnie.
5: Kiedy się wściekasz?
6: Ja się nigdy nie wściekam.
5: Nigdy, nigdy?
6: Nigdy, nigdy.
5: Nawet na swoich rodziców, na dziewczynę, na nikogo się nie wściekasz w pracy, w szkole?
6: W pracy, jak się ludzie o 5 zł trują.
1: Uwaga, a gdzie pan pracuje? W sklepie wszystko po 5 zł.
7: 6 na 9. Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Także proszę nam się tutaj dzisiaj nie pruć o 5 zł. Nickelback teraz nowy, świeży przed nami na antenie Jeski Rock.
0: Nie za 5 zł.
2: No absolutnie.
0: Za darmo u nas.
2: 30 października, premiera najnowszego ich krążka. To jest singiel z niego.
1: Macie poczucie piąteka?
2: Nie prój się.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Honorata Skarbek w skąpym bikini pręży się na plaży w Korei. Taka ambasadorka naszego kraju to Skarbek.
2: Kim Kardashian i Lewis Hamilton bombardują nas swoim gorącym uczuciem. Rejs po sekwanie, obcisła złota sukienka i kadr z łóżka. No i teraz już rozumiem, dlaczego kolega Lewis Hamilton w Baku nie był na podium.
3: Johnny Depp pożera ściankę ze sztucznych roślin. Czy po prostu zgłodniał? Wiadomo, głodny nie jest sobą.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
5: Rocktoberfest 2026.
4: Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Reklama.
4: Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie w drugiej turze Gibała i Piątkowska. Tragedia na przejeździe, na przyjęciu rodzinnym pod Włocławkiem utonął 6-letni chłopiec. Wyprzedaje kostiumy z epoki w raporcie Teatr Muzyczny w Łodzi.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kto przejmie stery w stolicy Małopolski? Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Jakie wyniki uzyskali i jakie były ich pierwsze reakcje? O tym nasz reporter Kuba Solarz.
2: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
3: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
2: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
4: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
0: Ponad 93 tysiące osób oddało głos na Łukasza Gibałę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Było to ponad 36% wszystkich głosów. Druga była Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, blisko 30% oddanych głosów. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
0: Dodajmy, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów. Kolejna była kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek z wynikiem blisko 5%. Na Michała Klimka zagłosowało nieco ponad 4% wyborców, a stawkę zamknął Sławomir Pietrzyk, uzyskując 0,4%.
1: To jest raport.
0: Rodzinna tragedia pod Włocławkiem. W sobotę w miejscowości Dąbie Kujawskie utonął w stawie 6-letni chłopczyk. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówiła prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Zniszczenia w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj potężny nisz znad Atlantyku drugi dzień z rzędu pustoszył północno-wschodnie wybrzeże USA, powodując rozległe powodzie, zniszczenia i przerwy w dostawach energii. W Nowym Jorku zginął pracownik miejskiej administracji mieszkaniowej, na którego urnęło drzewo. W New Jersey wezbrany ocean zalewał nisko położone dzielnice przy każdym kolejnym przypływie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Suknie ślub. Mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wietrzy przepastne szafy i wyprzedaje kostiumy z epoki. Do sprzedaży trafiło ponad 500 kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Co się udało upolować?
8: Liczne giezła, odzienia, fraki, surduty.
7: I cóż panie z tym będą robić?
8: Do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych.
7: Tu jest dział sukni ślubnych.
9: Była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła.
10: Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic.
9: Mamy taką klientkę, która jest mecenasem i fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach.
7: Może jest mecenasem sztuki.
9: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
0: Magazyny z wyprzedażą przy ulicy Wierzbowej czynne były od piątku do niedzieli.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Noce chłodne, poranki deszcz, ale w ciągu dnia już naprawdę, proszę Państwa, piękna, złota jesień. Przynajmniej w tym tygodniu nas to wszystko czeka, bo od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Olsztynie i Gdańsku, 22 w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Kielcach i Katowicach. Najcieplej na zachodzie, bo 23-24 stopnie w Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze i Wrocławiu.
13: No i pięknie. A ja wracając jeszcze tutaj do tematu ostatniego naszego z raportu, ja bym chciała mieć frak.
12: Musiałabyś być pingwinem.
14: Dobrze.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
16: 6 na 9. Świętarska Olszewski.
11: Góralski od 6 do 9.
14: Dzisiaj mamy dzień jabłka. Ja tu się szykowałem z pytaniem, czy wolicie szarlotkę, czy jabłecznik, ale już nie było na to czasu.
12: Na oba pytania odpowiadamy tak.
13: Tak, i szarlotkę, i jabłecznik, i owsiankę z jabłkami, wszystko.
14: Co tam w raportach?
0: Żeby nie było, że tylko o siatkarzach, to dziś kolejny mecz reprezentacji Polski, tym razem ze Szwecją,
14: no właśnie,
0: która jest poważnie osłabiona, kto wie.
12: Myślicie, że będzie coś o żużlu dzisiaj?
14: Ale na pytanie, kiedy się wściekasz, spokojnie odpowiadam, kiedy grają nasi.
12: Tak, albo kiedy Bartek Zmarzlik przegrywa w finale i zostaje wicemistrzem świata.
13: No jest wicemistrzem, nie marudźcie, no.
14: Nie marudzimy, no. Prawda?

0: Mamy lekarstwo na Państwa skołatane nerwy, impreza urodzinowa Eski Rock, razem spotykamy się w Progresji, tam posłuchamy dobrej muzyki, wychylimy Strzemiennego.
1: Tak, bardzo ładnie to powiedziałeś. No więc jeżeli chcecie z nami Strzemiennego, to musicie wejść na stronę roktoberfest.skrock.pl i opisać swoją najbardziej rock'n'rollową przygodę w życiu, jaka wam się przytrafiła w tym roku.
0: Najbardziej rock'n'rollowa przygoda w życiu, która była w tym roku.
1: No, mam nadzieję, tak, że Państwo zrozumieliście. W życiu w tym roku.
0: No, o, bardzo
1: w tym roku też jest życie.
0: I to wcale nie musi być koncert, to nie musi być stricte muzyczne doświadczenie. Czekamy na Państwa, a dzisiaj przypominamy, że rozmawiamy m.in. o Dniu Jabłka, o Dniu Tajniaka, ale przede wszystkim o Dniu Wścieklizny, a to nasze święto. Kiedy się wściekacie, o to Państwa pytamy.
2: Cześć ekipa, odnośnie wkurzenia był taki fajny stary kawał, jak przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, wszystko mnie wkurza. Jak słońce świeci, to jest mi za gorąco. No wkurza mnie to, jak deszcz leje, no to znowu za mokro. Jak wiatr wieje, no to znowu jestem cała zmarznięta. No wszystko mnie wkurza. Jak idę do kina, film jest za długi, wkurza mnie. Jak jest za krótki, też mnie wkurza. Jak nie jest śmieszny, to mnie wkurza. Jak się zabijają, to mnie wkurza. Lekarz mówi: wie pani co, no jedyne co pani mogę polecić, to terapia seksem. No i rozbiera się, nie? No i bierze się lekarz do dzieła i baba się w końcu wkurzyła i mówi: tak, panie doktorze, niech się pan zdecyduje, pan wkłada czy wyciąga, bo już mnie to zaczyna wkurzać.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Jeśli chodzi o wściekanie się, to na pewno wściekają się wioślarze i kajakarze, którzy będą mieli naprawdę nie lada historię. Wodny tor na rzece Fitzroy koło Brisbane, gdzie w 2032 roku mają odbyć się olimpijskie zawody w wioślarstwie i kajakarstwie właśnie, został zatwierdzony oficjalnie do rywalizacji pomimo protestów, które się odbywają tamże. A te protesty są na grubo, bo wyobraźcie sobie, że w tej rzece roi się od krokodyli różańcowych. Mieszka ich tu aż 500 i to są największe spośród wszystkich krokodyli żyjących na świecie. Mogą być bardzo niebezpieczne dla ludzi, potrafią osiągać nawet 6 metrów, a organizatorzy igrzysk nie przedstawili specjalnie planu ochrony zawodników przed tymi krokodylami. No i zapewniają, dajcie spokój, przecież to jest wydumane zagrożenie.
1: Ale zobaczcie, nie ma przypadku. Krokodyl różańcowy. Mhm. No. Zawodnik będzie się modlił, żeby dopłynąć do mety.
2: Poranne 6 na 9 w

0: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Powszechnego Dostępu do Informacji i to garstka tych informacji. Anna Kruszyńska, raport Westerok.
1: Eskarok, raport.
2: 3 osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Samolot lecący z Barcelony do Bostonu zawrócony z nad Atlantyku. Powodem dym, który pojawił się na pokładzie maszyny. Pasażerski Boeing wylądował awaryjnie w portugalskim porto. Pomocy medycznej potrzebowało 14 pasażerów. Poszkodowani podtruli się dymem.
1: To jest raport.
2: Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła ona dokładnie 43,51%, natomiast 2 lata temu w pierwszej turze było to blisko 52%.
3: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
2: Do drugiej tury awansowali Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Ostateczne starcie kandydatów 11 października.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
5: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
2: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną, a początek meczu o 20:45. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. I jeszcze coś dla fanów czarnego sportu. Bartosz Zmarzlik został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Podczas sobotniej rundy Grand Prix w Toruniu zajął 3. miejsce. Walkę o złoto przegrał o 2 punkty. Z Brytyjczykiem Robertem Lambertem.
0: Wojtuś, podziękuj pani.
6: Aniu, jak ty mi zaimponowałaś w tej chwili.
2: Bardzo proszę.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.
7: 6 na 9. Esce Rock. Ziętarska, Olsztyn.

0: Już 20 października na warszawskim Torwarze z dużym prawdopodobieństwem ten utwór będzie można usłyszeć na żywo, bo wtedy pojawi się u nas zespół Europe.
1: No to prawda, my dzisiaj o tym, co nas wścieka. Mnie na przykład potwornie wścieka, jak ktoś chrapie, ale naprawdę, to jest chyba jedyny taki moment, kiedy ja potrafię wyjść z siebie i stanąć obok.
0: To prawda, dlatego od roku, Asia mi cały czas odmawia i niestety muszę spać osobno.
2: No naprawdę? A ja słyszałem, że u niej taki dom otwarty, że chętnie przenocuje każdego,
1: nie,
2: kto ma tylko ochotę.
1: Nie chrapiących. Tak.
0: Dlatego ja muszę
1: zasady.
0: Spać w domu ze swoją żoną.
2: Tak. No, właśnie tak. Drodzy Państwo, dzisiaj też pojawiły się przez krótką chwilę jabłka na naszej antenie, bo dzisiaj dzień jabłka sobie obchodzimy i Państwo szybko na to zareagowaliście.
3: Skoro rozmawiacie o jabłkach, to się chciałem zapytać, bo Ewa na chwilę wyszła do ogrodu po owoce i nie wróciła. Nie widać jej gdzieś tam?
0: A widać. Ewa wyszła na miasto.
4: Kiedy się wściekasz? Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia, bo on robi wszystko na ostatnią chwilę i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11, a on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
2: No. Ale co?
1: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Ja też.
5: 6:9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
6: W SC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama. Ha!

0: Rocktoberfest 2026.
1: No to proszę Państwa, to jest ten moment. Nadejszła wielkopomna chwila, rozpoczynamy rozdawnictwo na Rocktoberfest 2026. Prawdopodobnie pierwszym zwycięzcą będzie Piotr.
2: No może tak być, jeśli odbierze telefon, bo to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.
1: Piotrek.
2: Halo?
1: No. Jest, wyskoczył z łóżka, jest z nami Piotrze Łotrze. Napisałeś do nas, a propos swojego rock'n'rollowego przeżycia ostatnich lat, że po 50 zdecydowałeś się wziąć pierwszy ślub. Opowiadaj o tym.
3: No co, no tak sobie stwierdziłem, że fajna żaba jest. Znaczy, to jest taka już moja żona, nie?
2: No.
3: No, a jak to mamy zrobić, to sobie zrobimy to fajnie, nie?
1: Mhm.
3: No i tak, no po kolei był Piguła, który nas skontaktował z Tukanem, organizatorem Sochraj Bobra. Najlepszego festiwalu, w ogóle nie żebym reklamował, ale jest tak. No. No i już wszystko się pięknie, ładnie odbyło w amfiteatrze. W Namysłowie pan Jacyś, burmistrz, udzielił nam ślubu osobiście. Pan Berler zagrało nam na ślubie akustycznie.
2: Nie, no proszę cię, no.
3: Na weselu się bawiło z 1500 osób przy prawdzie. Między innymi, jeszcze nie pamiętam. No i powiem ci, że no.
2: Słuchaj, no napisaj, że
3: ślubu było warto.
2: Po 50 poratach zdecydowałeś się wziąć pierwszy ślub, więc jakby nie będę pytać o następne.
3: A nie, wiesz co, już chyba tym Baba Jagę zostawię.
1: Raz wystarczy. Aha, no następne za 50 parę lat. Piotrze, w takim razie kolejna zabawa, na którą cię zapraszamy. Już możesz wpaść z żoną, a jakże. To 22 października w Progresji w Warszawie, urodziny Eskirok.
4: Odtrąbione. Mamy to,
3: dzięki.
4: Zapraszamy na nasze urodziny. Bardzo mi się podobało to, co Piotrek powiedział nam na samym początku. Fajna żaba jest.
1: No, każdy wiesz, ma jakieś takie
2: mógłby być ponczuś. Potem powiedział Baba Jaga, więc jakby...
4: Teraz będą sobie kumkać aż do pierwszych kijanek.
0: Rocktoberfest

0: ten kawałek dobrze rokuje.
1: No, to jest naprawdę fantastyczna premiera. 50 lat już istnieją. U2 i w 13 listopada będzie premiera kolejnej płyty Carnaval de Luz, a teraz utwór z tejże płyty zapowiadający, co się będzie działo, Silencio.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dzisiaj mecz naszych kopaczy, ale ja wracam jeszcze pamięcią do tego poprzedniego. Cezary Kulesza podmienił dziecko, które weszło z Robertem Lewandowskim na murawę. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podszedł do Roberta z chłopcem, ale tam już stało inne dziecko. To je podmienił. Pora podmienić Kuleszę.
2: No, panu Cezaremu też można podmienić jakąś butelkę, może to będzie lepiej w polskim sporcie.
3: Boże, zamienili dzieci. U mnie z kolei spotkanie na szczycie w Mediolanie. Georgina Rodriguez i Arina Sabalenka porównywały swoje diamenty. No i my też mamy życie na bogato przecież. My sobie z chłopakami porównujemy swoje magnesiki z podróży i czasem się nawet wymieniamy.
2: No i na koniec jeszcze wpadka w Tańcu z Gwiazdami. Rafałowi Maserakowi odpadło oparcie w fotelu jurorskim. Nam też wszystko opada, jak to czytamy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Wszystkie głosy w Krakowie policzone, Gibała i Piątkowska w drugiej turze. Wybaczamy ranny ksiądz o sprawcy ataku na Żownika w Jarosławiu. Jestem dumny, to wyznanie trenera Grbicia po zdobyciu Mistrzostwa Europy.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła ósma, Anna Kruszyńska zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów w Krakowie. Szczegóły dotyczące wyników zna nasz reporter Kuba Solarz.
3: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
4: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
3: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
1: Dodajmy, że piąte miejsce zajęła kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek z wynikiem blisko 5%. Kolejny był Michał Klimek, na którego zagłosowało nieco ponad 4% wyborców, a stawkę zamknął Sławomir Pietrzyk, uzyskujący 0,4%. Wynik Michała Drewnickiego to dobry prognostyk dla naszej partii, tak komentuje poseł Andrzej Adamczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat PiSu zajął trzecie miejsce w wyścigu o prezydencki fotel, zdobywając 17,5% głosów.
5: Michał Drewnicki otrzymał wynik bardzo podobny do tego, który otrzymał pan prezydent Karol Nawrocki w wyborach ostatnich. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przekonuje Polaków do tego, że definiowanie rzeczywistości i recepta na przyszłość jest akceptowalna przez Polaków. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Walczymy.
1: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
2: To jest raport.
1: Wybaczamy, mówił ksiądz Adrian ranny w ataku na Żownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie poprosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
6: Z tego miejsca w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława bardzo mocno chcę powiedzieć z głębi serca, że wybaczamy.
1: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
6: Pragnę was również poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
1: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławie na Podkarpaciu. 31-letni Ihor M. zaatakował nożem 5 osób w klasztorze benedyktynek, zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Dwie z nich są nadal w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym, a podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu. Zdaniem prokuratury wymaga obserwacji psychiatrycznej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Polska siatkarskim mistrzem Europy. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, powiedział kilkukrotnie podczas konferencji trener reprezentacji Nikola Grbić. Serbski selekcjoner podziękował drużynie i kibicom za doping. W rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że drużyna już dziś musi myśleć o porządnych przygotowaniach, by również zza oceanu przywieźć złoty medal.
7: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I dlatego zostać na tym poziomie bardzo długo nie jest łatwe, ale jak powiedziałem, oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
1: A Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
8: Nie chcę być tutaj tym defetystą, ale ciekawe, czy losy polskich siatkarzy by się potoczyły tak samo?
9: W sensie, gdyby
8: kibiców siatkarskich, gdyby reprezentanci siatkówki grali tak samo jak piłkarze ręczni.
9: Matko, jakżeś zamącił po prostu. Jeszcze dorzuć do tego żużel po prostu i przepleć siatkówką.
8: A że Kubica nie jeździ? Proszę państwa, dzisiaj 23 stopnie, przepraszam za siebie.
9: Już?
0: Sp- Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
8: Ja jeszcze defeszystów rozkładam na czynniki pierwsze.
9: To prawda, ja myślę, że państwo przede wszystkim wkurza to. Myślę, Boże, o czym oni mówią w ogóle?
8: Proszę państwa, dzisiaj dzień wścieklizny. Pytam o to, na co się wściekacie. Dzień dobry.
12: Aniu.
9: Ratuj honor tej sytuacji.
1: Chciałam tylko dodać, że no, u mnie będzie coś dla fanów grzybu, ale najwierniejszy kibic w najtrudniejszej sytuacji jest z drużyną
8: piłkarską. Jesteście panem grzybu?
9: Ja jestem.
8: Ja też. Idę sobie coś złapać.
12: Zebrać!

0: bo ja nie rozumiem tych sytuacji i mnie to też naprawdę wkurza. Ja tej piłki nożnej nie rozumiem. Tu rozmawialiśmy poza anteną o Lewandowskim. Ja to pytam, to w czym on grał teraz? W tych Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy jak? Raz grają jako drużyna polska, raz grają jako drużyna amerykańska. Raz. Ja nie rozumiem
1: tak
0: tych sytuacji.
1: Tak jakbyś raz występowała w Westeroga, raz w reprezentacji Polski w radiu.
0: No na przykład. Wyobrażasz to sobie? No proszę cię. I nagle, rozumiesz, cię wystawiają nagle w reprezentacji Polski w radiu, ale właściwie to jesteś codziennie Westerog i weź się tłumacz potem.
2: To byłoby dobre. Reprezentacja Polski w radiu.
0: Dobre, prawda?
1: Myślisz, że załapałbyś się do składu?
2: No jasne. Czyściłbym mikrofony. Proszę państwa, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat dnia, to mamy Światowy Dzień Wścieklizny i z tej okazji pytamy o sytuacje, w których naprawdę się wściekacie.
3: A kiedy ja się wkurzam? No ja się wkurzam jedynie w sytuacji, kiedy prowadzę samochód i kiedy jakiś kierowca inny wymusi na mnie cokolwiek i to mi jest takie wkurzające i właśnie teraz jestem wkurzona. O. No.
2: Jezu, ale jest coś takiego. Człowiek po prostu za kierownicą staje się potworem.
0: Zazwyczaj tak. Ja zawsze mówię, że ja się już nauczyłam tego, że mam absolutnie po prostu święty spokój.
2: Oj, tacy mnie wkurzają najbardziej. Ci, którzy mają święty spokój.
0: Mało tego, na takich, co się wkurzają, to się zawsze do nich uśmiecham, mówię, przepraszam.
1: Idź już, Aśka.
0: No ej, no.
4: 6 na 9.
2: No patrz, wypchała się na antenę, nawet nie podziękowała.

0: odnośnie ostatnich komentarzy, że gościu po 50 wziął pierwszy ślub. Gratulacje dla niego, wszystko w porządku. Ja brałem ślub 27 lat temu na trzeźwo. Też kocham moją żonę. Pozdrawiam.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Wydawało mi się, że do tego tematu wracać nie będziemy, ale skoro dzisiaj nasi kopacze po raz kolejny wychodzą na boisko, oto nie ukrywam, że kiedy patrzę na piłkę nożną, polską piłkę nożną w wykonaniu tych naszych zawodników, to wtedy, mówiąc delikatnie, się wściekam, a dzisiaj będziemy mieli powtórkę z tego, co wydarzyło się w ostatni piątek, aby nie.
1: Boże, jak ja się cieszę, że mnie to w ogóle nie ziemi, nie grzeje.
2: A na co się jeszcze wściekacie? Ja już to poruszałem parę razy, więc nie chcę, żeby wyszło, że się powtarzam, ale jest taki moment, kiedy stoisz takim wielkim workiem, wypełnionym butelkami plastikowymi.
0: Tak.
2: Gość przed tobą już oddał i ten butelkomat właśnie się zacina.
0: Ty stary, po prostu masakra. Wiesz, kiedy najbardziej się wściekam?
1: No.
0: Kiedy Wojtek się powtarza. A państwo?
3: No nie, lepiej się nie wkurzać, bo ma się potem o trzeciej w nocy wyrzuty kortyzolu i nie można spać, tak jak moi wkurzający się znajomi. I naprawdę lepiej zwizualizować sobie takie mentalne zwierzę duchowe i musi być to kapibara, która ma po prostu wywalone na wszystko.
1: O, albo leniwiec na przykład, to jest świetne zwierzę. Grażyna napisała: cześć ekipo, mnie do skrajnej rozpaczy doprowadzają okruszki zastawione na blacie w kuchni. Też nie lubię bardzo i nie lubię tych takich, że jest rozchlapane w zlewie. Ja mam taką specjalną szmatkę, którą to wycieram.
2: Też bym się wściekł, jakbyś u mnie nasypały okruszki w zlewie.
0: No dokładnie. A jeżeli chodzi o kapibarę, która ma wywalone na wszystko, to dzisiaj po dziewiątej, Westerok, włącz się koniecznie prosto z Poznania. 6 na 9.

0: Jeżeli państwo tak przez cały dzień się wściekacie i wściekacie, to potem o 21 przychodzi tutaj Michał Cieślik i prezentuje swoją playlistę osobistą. Na pewno będzie bardzo przyjemnie. O tym za chwilkę sobie posłuchamy. A klasycznie o 8.30 przejdziemy do raportu Eski Rock.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 50 skradzionych pojazdów, straty szacowane na ponad 10 milionów złotych, a w akcji Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze rozbili gang zajmujący się kradzieżą samochodów na terenie Niemiec. Zatrzymanych zostało 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli specjalizować się w kradzieżach pojazdów na terenie Niemiec, które następnie były sprowadzane do Polski. Tu samochody miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji. Sprawa jest przykładem ścisłej współpracy polskich i niemieckich organów ścigania w zwalczaniu przestępczości samochodowej o charakterze transgranicznym. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W Kijowie trwa usuwanie gruzów po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały bloki mieszkalne, rynek, a także stację paliwową. W tym ataku życie straciły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Do 25 wzrosła tymczasem liczba rannych w Charkowie. Tam po zrzuceniu na miasto bomb lotniczych uszkodzonych zostało 10 bloków. A do tematu będziemy wracać.
3: To jest raport.
4: Naukowcy stworzyli system, który wykorzystuje światło do wykrywania deepfake'ów. W testach analizował on jednocześnie 15 filmów i prawidłowo sklasyfikował je w 98% przypadków. Zdaniem autorów rozwiązanie to może posłużyć do wykrywania fałszywych filmów na bardzo dużą skalę, a twórcami systemu są naukowcy z Uniwersytetu w Los Angeles.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, bo właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
5: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
4: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a początek dzisiejszego meczu o 20.45. Hubert Hurkacz wystąpił w półfinale turnieju ATP w Chinach. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13.00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
0: I to była Ania Krużyńska. Dziękujemy Ci bardzo. Ale okazuje się, że Państwo też macie predyspozycję do bycia serwisantami sportowymi. Zapraszamy.
6: Jest jeszcze jedna dobra wiadomość ze świata sportu motorowego. Milan Pawelec zdobył Mistrzostwo Europy w kategorii Moto2 po raz drugi z rzędu. No i oby były pieniążki, żeby mógł pójść o kategorię wyżej. Także dzieje się nie tylko w siatce, a siatkarzy też pozdrawiam i podziwiam. A i Bartek z Barzilik, srebrny medal Mistrzostw Świata.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: niebywałe. Wygrała firma BetBolt, która zajmuje się działalnością bukmacherską i kryptowalutami. Zapłacili 1 200 000 dolarów za to, że ona tę córkę nazwie tak właśnie. Będzie się tak nazywać, BetBolt, jakaś tam, nie wiem jak ona ma na nazwisko. No nie wiem, mam nadzieję, że przynajmniej ta dziwna mamusia ustawi dziecku przyszłość.
1: Wojtek, myśli jeszcze.
2: Ja słuchaj, jestem po prostu zdruzgotany. No.
1: Słuchajcie,
2: no.
1: Pies moich przyjaciół ma na imię Eska. Nie pytajcie, ile mnie to kosztowało.
3: 6 na 9. Eskarok.
4: Reklama. Eskarok.pl.
3: Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

po wścieklizny za kierownicą, tej tak zwanej wścieklizny samochodowej. Ja mam na nią super sposób. Kiedy następuje jakaś nerwowa sytuacja na drodze, kiedy widzisz, jak drugi kierowca zaczyna wymachiwać rękoma i słyszysz prawie jak klnie w twoją stronę, odwracam się do niego, patrzę słodkim wzrokiem i puszczam mu buziaczka. Uwierzcie, widok wścieklizny w oczach tego drugiego działa kojąco.

0: strasznie wkurzam, jak mnie obudzi budzik, bo lubię się obudzić przed.
1: No ja, ale to prawda, ja czasami lubię. Czasem mi się zdarza na przykład, że budzę się 4 minuty czy 5 minut przed budzikiem. Mam takie, aha, czyli mogę wstać. To jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Jak cię budzik wyrywa ze snu i wyrywa, chciałam powiedzieć z butów, ale w sumie człowiek w butach nie śpi, nie?
2: Dlaczego? Najgorzej, jak tak pół godziny przed cię obudzisz, to nie wiesz, czy jeszcze dosypieć?
1: Tak,
2: czy
1: wstawać, zaczynać dzień? Co z tym robić, no, no?
3: Iść już na siku, czy jeszcze poczekać, donosić i dopiero później wstać, nie? Drodzy Państwo, dzisiaj o tym, co nas wkurza, co Was wkurza, sobie rozmawiamy.
4: A dzień dobry, wczoraj byłem w Teatrze w Warszawie na Marszałkowskiej. Ile to dawek szczepionki trzeba przyjąć, żeby się nie wściec, żeby zaparkować. A Wy jak sobie radzicie z parkowaniem? Asia, Ty z tym... A nie, Ty masz smarta. Kądziur. A nie, kończy na rowerze jeździ. A Wojtek to nie wiem, czy samochód ma. Dobra, nie było tematu.
3: Wojtek ma samochód, ale zepsuty.
2: Tak, to prawda. Ja nie jeżdżę do teatru.
3: Dokładnie.
2: Jestem chamstwo.
3: Tak jest, nie zniesę
1: tego. A do kina chodzisz?
3: No, to a propos kina.
1: Właśnie.
5: To, co mnie irytuje momentami, to jest zachowanie ludzi w kinie, a mianowicie jedna konkretna rzecz. Zakładanie nóg na te zagłówki na krzesłach, na fotelach. Po prostu... Matko Boska, zdejmują tacy buty i w skarpetach zakładają nogi na siedzenie. No matko.
2: Ej, ale ja tak raz miałem.
1: Naprawdę? Ja myślałem, że ktoś jadł
2: popcorn z serem, a to czyjeś nogi. Ja to nogi. Dużo spokoju Państwu życzymy.
6: A jestem spokojny. Bardzo spokojny. Kto ty robisz aferę?
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: To jeszcze, drodzy Państwo, na koniec naszego dzisiejszego programu szybka recenzja.
1: Mnie to wkurza i szlak trafia, jak prezenterzy Eski Rock podają numer telefonu i mówią, że można dzwonić. Człowiek dzwoni, czeka, czeka, czeka, a nikt nie odbiera.
2: Ale to spoko, teraz można dzwonić przecież. A sprawa, wychodzimy, ale może ktoś odbierze.
3: Ja bym to zaproponował inne rozwiązanie. Aha. Macie Państwo rację, obiecujemy poprawę. Nie będziemy podawać numeru telefonu.
4: Ale zobacz, z drugiej strony to powiedział Pan przecież, że podajemy numer telefonu i mówimy, że można dzwonić. A ktoś powiedział, że będziemy odbierać?
5: To było 6 na 9 w S-Rock.
6: Gotta move out, keep him at bay,
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Reklama. Kawałki mojego życia.
9: Kawałki mojego życia.
8: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
8: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
16: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
8: Reklama.

0: Wybory na prezydenta Krakowa, Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze. W Kijowie usuwanie gruzów w raporcie Ukraina i kolejna niespokojna noc. Wśród poszkodowanych dziecko na Mazowszu, spłoszone koń wbiegł w tłum.
1: Eskarok. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
2: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
0: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
3: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
0: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października.
1: To jest raport.
0: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W Kijowie trwa usuwanie gruzów po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały bloki mieszkalne, rynek, a także stację paliwową. W tym ataku życie straciły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Do 25 wzrosła tymczasem liczba rannych w Charkowie. Tam po zrzuceniu na miasto bomb lotniczych uszkodzonych zostało 10 budynków. Jeden z nich został poważnie zniszczony, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników.
4: Na mieście продовжуються проводити аварійні рятувальні роботи. Люди продовжуються звертатися за медичну допомогу.
0: Na miejscu wciąż pracują i trwają prace ratownicze. Mieszkańcy nadal zgłaszają się po pomoc medyczną. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 165 dronów. Wśród poszkodowanych jest dziecko. To po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko. Do zdarzenia doszło w Górkach w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowała policja i straż pożarna.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko, które po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu zostało zwolnione do domu.
0: Mówi Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego groźnego incydentu. Wiadomo, że 37-letni woźnica był trzeźwy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze coś dla fanów grzybów. W tym roku sezon na grzybobranie mocno się opóźnił, głównie przez suszę. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się jednak pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale już można coś znaleźć, mówią grzybiarze z okolic Nowego Sącza.
6: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
7: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
8: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Leśnicy przypominają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy.
9: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju bardzo ładna, słoneczna pogoda. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, 15 stopni, 14 w Lublinie, 13 w Warszawie, Poznaniu, Kielcach i Opolu, a najchłodniej w Suwałkach, 11 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i będzie sinusoida. Najpierw spadek, potem wzrost.
9: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
10: Jeśli chodzi o grzyby, to stary grzyb na miejscu. Jaro Sobierajewicz zaprasza na kultowe historie do 12. I co się wydarzy dzisiaj w czasie programu? Między innymi będziemy mówić o orderach. Takich, które czasem dostają muzycy. O jednym z takich muzyków będzie w tej godzinie. A poza tym będziemy żegnać już wrzesień. Bo to ostatni poniedziałek tego miesiąca.

0: Joiny, zespół Him w ST Rock. A teraz będzie trochę o zespole Lady Punk.
1: Kultowe historie w ST Rock.
0: Wyobraźcie sobie, że jesteście członkiem takiego właśnie zespołu jak Lady Punk. Odchodzicie z kapeli? Chyba nie odchodzi się z czegoś, co jest kurą znoszącą złote jajka, prawda? Ale kiedyś tak nie było. W latach 80., gdy jeszcze panował u nas system miniony na szczęście, czyli socjalizm, artyści wcale nie zarabiali zbyt wiele. Jeden z chłopaków z Lady Punk, Paweł Mścisławski, podczas trasy koncertowej zespołu po USA w roku 88, a więc dosłownie na chwilę przed końcem tego systemu, postanowił zostać za granicą. Nie chciał już mieszkać i żyć w tamtej Polsce. Jest też taka sugestia, że być może w czasie amerykańskiego tournée wśród zespołu doszło do jakichś nieporozumień na tle podziału zarobionych pieniędzy, ale tu dowodów żadnych nie ma. W każdym razie Paweł Mścisławski w roku 88 odszedł z zespołu Lady Punk. Podobno chłopaki, jak są w Ameryce, to się z nim spotykają i jak gdyby nigdy nic gadają, wspominając stare, dobre czasy. Dlaczego mówię panie Pawle w tej chwili? Bo ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chyba jeszcze powinienem powiedzieć, które, prawda? 60.
2: Jesteś idolem.
0: Piąte.
2: Wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: często, nawet ja sam to robię, dzielę Marilyn na dwa etapy, ten z Fishem i ten z Hogartem, a przecież to byłoby niesprawiedliwe wobec gościa, który jest w zespole od początku, nieprzerwanie, jest chyba jedynym nawet gościem, który przez te wszystkie lata jest członkiem zespołu Marilyn, który kapelę zakładał i który gra w niej fantastycznie na gitarze, Steve Rothery. To on odpowiada za te wszystkie piękne solówki, które dzieją się w czasie, gdy gra właśnie ten zespół. Kaylee, Marilyn za nami, a przed nami między innymi Aliens and Farm.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzej jej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz, gitarzysta Twisted Sister, JJ French, po raz kolejny nie gryzło się w język w przestrzeni medialnej w temacie Rock and Roll Hall of Fame. Jak powiedział wprost, niektórzy artyści znaleźli się tam zupełnie niezasłużenie. To wyłącznie gra polityczna, bo w każdej galerii sław w grę wchodzą układanki polityczne, mówi muzyk. A więcej na temat jego powodów niezadowolenia znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

The Missing Thing, zespół Aerosmith w Esce Rock. Obiecywałem opowieść o orderze. No i będzie. Ale to nie będzie polski order, tylko order Kanady. Takie wysokie odznaczenie cywilne Kanady przyznawane tym, którzy realizują łacińską dewizję orderu pragnący lepszej ojczyzny. Od razu przetłumaczyłem, żeby nie wprowadzać państwa w jakąś dziwną sytuację z językiem łacińskim na antenie Eski Rock. Ustanowiony w roku 67, a więc za rok będzie rocznica 60, ustanowiony w rocznicę powstania Dominium Kanady i wręczany w uznaniu całkowitych zasług Kanadyjczykom, którzy wybitnie przysłużyli się swojemu krajowi. Order co prawda jest też przyznawany nie Kanadyjczykom, którzy swoimi działaniami przyczynili się do dobra ludzkości, ale rzadziej. Politycy go dostają artyści, gwiazdy filmu, telewizji i też muzycy. No i 28 września roku 91, a więc 35 lat temu, otrzymał go Bryan Adams. Absolutnie zasłużenie. Inni kanadyjscy muzycy, którzy otrzymali tę nagrodę, to m.in. Céline Dion, Leonard Cohen i członkowie Rush. Zacne towarzystwo.

0: pani Katarzyna. Katarzyna Nosowska. Za moment godzina 10:00. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na świecie, bo lubimy trzymać rękę na pulsie. A potem wrócimy do opowieści, które państwu tu zawsze czynię przed 12:00. Do tych kultowych. A o czym będę mówić, to powiem za chwilkę.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, Raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? No, było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje, przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
2: Piotr Moczulski czeka na pomoc. W drodze na Filipiny jest rządowy samolot. Gibała kontra Piątkowska. Za chwilę komentarz politologa do wyborów w Krakowie. Zaprasza na warsztaty z symulatorem starości w raporcie Fundacja Klementyna.
4: SK Rock. Raport.
2: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polakowi, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
2: Kto przejmie stery w Krakowie? Znamy rozstrzygnięcie pierwszej tury wyborów. Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, z wynikiem blisko 30%. Same wyniki nie zaskoczyły, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
6: W zasadzie to są wyniki takie, jakie wszyscy przewidywali. I w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy 2 lata temu, żadnego dużego zaskoczenia, przynajmniej na tych pierwszych miejscach, nie ma.
2: Ostateczne starcie kandydatów zaplanowano na 11 października. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
7: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
8: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest, jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
9: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
2: A z mieszkańcami Krakowa rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: W Radomiu chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki, specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia.
10: To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że To, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, to nie jest jej zła wola.
2: Mówiła Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna. Zainteresowane szkoły mogą kontaktować się z fundacją telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
1: Eskarok Biznes.
2: Energia z Polski, local first. Pod takim hasłem odbędzie się dziś w Warszawie Forum Polskich Dostawców. Wydarzenie ma dotyczyć zamówień i inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, transportowych, obronnych, samorządowych i w sektorze cyfryzacji. Forum jest adresowane do polskich przedsiębiorstw, które mogą stać się istotnymi partnerami dla Skarbu Państwa, innych dużych inwestorów publicznych i największych polskich firm państwowych. Ponad 1/4 Polaków stara się obecnie utrzymywać większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. Jednak niemal połowie osób nie zmieniły się w tym czasie nawyki związane z przechowywaniem produktów, wynika z badania Barometr Providenta. Konsumenci stawiają przede wszystkim na rozsądne przygotowanie do nieprzewidywanych sytuacji, a nie na nieograniczone gromadzenie zapasów. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,84 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 5,09 zł.
1: Pogoda.
2: Dziś w całym kraju bardzo ładna, słoneczna pogoda. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, 16 stopni, 15 w Lublinie, 14 w Warszawie, Poznaniu, Kielcach i Opolu, a najchłodniej w Suwałkach, 12 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.
0: I taką pogodę poproszę do połowy grudnia, a potem na święta ma spaść śnieżek.
2: Gwarant do końca tygodnia.
0: No, chociaż tyle. Biorę.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Tego błękitnego nie wadam też Państwu trochę po godzinie 10. Zagram piosenkę, ale w wersji zespołu Golden Life. Pojawi się też wspomnienie zespołu, który istniał tylko niecałe 10 lat, ale sporo w muzyce zrobił. Nazywali się Audioslave. A, jeszcze będzie The Beatles też. Ale to bardziej przed 11.

0: Tak ostro świeci słońce, że nawet nie wiem, czy to niebo dzisiaj jest błękitne. No żarty żartami, pogoda super, pogoda piękna, pogoda idealna na to, by wyjść z domu. I tego Państwu dzisiaj życzę. Golden Life za nami, a teraz o tym, który 20 lat temu wyszedł z domu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tom Morello, to było w czasach, kiedy był gitarzystą w grupie Audioslave. Jak Państwo wiedzą, Rage Against the Machine to podstawowy projekt Toma, ale kiedy ten nie działa, no to robi różne inne rzeczy i wtedy robił ze swoimi kumplami, z poza Zakiem, z zespołu Rage Against the Machine i Chrisem Cornellem, który też miał moment nieistnienia zespołu Soundgarden. No ale nie będziemy mówić o muzyce, tylko o tym, że Tom Morello to taki muzyk, którego świat nie kończy się tylko na wydawaniu zarobionych pieniędzy. 20 lat temu został aresztowany, ale nie za pijaństwo, czy za inne czyny, których musiałby się wstydzić, tylko w związku z udziałem w marszu protestacyjnym. Nie tylko zresztą on, aresztowane zostało w sumie 400 innych ludzi i muzyk, i wszyscy domagali się uznania praw imigrantów pracujących w hotelach. W tych mrocznych politycznie czasach, mówił 20 lat temu, ważne jest, żebyśmy występowali w obronie innych. Jesteśmy tu, żeby wyrazić swoją solidarność z pracownikami, którzy zarabiają 20% mniej niż pozostali. Taką wygłosił pomienną mowę gitarzysta, kiedy został już z aresztu wypuszczony. Muzyk, tu trzeba dodać, razem choćby z Sergeantem Tankianem, który niedawno nas odwiedzał w Warszawie, udzielał się wtedy też i udziela nadal w różnych organizacjach społecznych i wielokrotnie brał udział w różnych protestach, między innymi przeciwko wielkim koncernom. Be Yourself, Audioslave.

0: piosenka, która mówi o tym, że niezależnie od błędów, które popełniamy, my jako ludzie, indywidualnie i jako ludzkość, słońce jest niezmiennie na niebie i to jest nadzieja na to, że w życiu są pewne rzeczy stałe. Choć czytałem kiedyś taką historię, taką opowieść o tym, że piosenka może mieć bezpośrednio odniesienie do pewnego człowieka, już bardzo miejscowo umiejscowionego, masło maślane, w ich rodzinnej Australii, w stanie Queensland. Był kiedyś taki premier tego stanu, Sir John Bielke Petersen, który rządził tak twardą ręką, że stan nazywano stanem słonecznym. Ale bardziej mi się podoba ta opowieść uniwersalna. Always the Sun, The Stranglers. Za moment, w październiku minie 40 lat od premiery tego singla.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: This is Noel Gallagher from Oasis.
5: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
6: Hi Poland, we are Royal Blood on SC Rock.

Tam Tam Pin Chumbo Ambe w SC Rock. A teraz Sierżant Pieprz. Jedna z najważniejszych płyt, jakie ujrzały światło dzienne w XX wieku. Losy tego albumu The Beatles nieodłącznie związane są z interpretacją pewnego utworu, co do którego fani czwórki z Liverpoolu mają wątpliwości. Od wielu dekad, od w zasadzie samego początku. Chodzi oczywiście o Lucy in the Sky with Diamonds. Inspiracja, która ma swe podłoże w rysunku syna Johna Lennona, to jedno, a może jednak piękny opis narkotykowego lotu. To jest pytanie. Ilu fanów? Tyle odpowiedzi na ten temat. Oczywiście Lennon odmawiał słuszności drugiej interpretacji, ale to chyba normalne, tak jak branie wszelkiego rodzaju specyfików w czasach, gdy powstawał tekst tej piosenki. No, w każdym razie, jeśli będziemy trzymać się tej wersji, że do stworzenia kawałka miał Lennona doprowadzić jego 4-letni wtedy syn, który wrócił z przedszkola i pokazał swój rysunek, na którym przedstawił koleżankę Lucy na niebie wśród diamentów, to trzeba tej Lucy oddać co królewskie, czy tam co cesarskie. No tyle, że niestety Lucy już nie żyje. Zmarła w wieku 46 lat. Dokładnie 17 lat temu.

0: krótka, choć intensywna to była kariera zespołu Crazy Town. Butterfly na chwilę przed godziną 11. To teraz znów pani Ania w raporcie, a potem opowieść o Peggy Brown.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja już to poruszałem parę razy, więc nie chcę, żeby wyszło, że się powtarzam, ale jest taki moment, kiedy stoisz takim wielkim workiem wypełnionym butelkami plastikowymi.
3: Tak.
2: Gość przed tobą już oddał i ten butelkomat właśnie się zacina.
3: Ty stary, po prostu masakra. Wiesz, kiedy najbardziej się wściekam?
4: No.
3: Kiedy Wojtek się powtarza.
2: Jezu, ale jest coś takiego. Człowiek po prostu za kierownicą staje się potworem.
4: Zazwyczaj tak. Ja zawsze mówię, że ja się już nauczyłam tego, że mam absolutnie po prostu święty spokój.
2: Oj, tacy mnie wkurzają najbardziej.
4: Mało tego, na takich, co się wkurzają, to ja zawsze do nich uśmiecham, mówię, przepraszam.
2: Idź już, Aśka.
4: No ej, no.
2: No patrz, wypchała się na antenę, nad nie podziękowała.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SROK.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00. SROK.
5: W SROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W SROK.
5: Konrad Olszewski. Zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: W Elblągu butelki z nieznaną substancją na miejscu pracują służby. W raporcie Apache silniki śmigłowców będą serwisowane w kraju. Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi. Akcja podczas meczów w Radomiu.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja służb w Elblągu przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie pięciolitrowe butelki z żółtą, nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Na miejsce ściągnięto policjantów i strażaków.
10: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
8: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano ludzi, została wydzielona strefa niebezpieczna.
9: To jest raport.
8: Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
11: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
8: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców dla polskiej armii. Zakup nie tylko wzmocni polską obronność, podkreślał Tomczyk.
11: Dęblin i Łódź, tylko w tych dwóch zakładach w ciągu najbliższych lat zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. Myślę, że to też pokazuje dzisiaj, w jakim kierunku zmierza polski przemysł zbrojeniowy.
8: A podczas uroczystości Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji. Do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne w powiecie przysuskim na Mazowszu i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. Mężczyźni w wieku 36 i 67 lat podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów. O szczegółach mówi Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.
12: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
8: Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej obu diagnostom grozi do 8 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarski WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawią się zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
13: Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a już widelec ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować.
8: A akcja będzie trwała cały sezon.
1: Pogoda.
8: Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie, okresami umiarkowane. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe 1019 hektopaskali.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
0: Generalnie od ataku już tego pełnoskalowego Rosji na Ukrainę, Rosja to temat, no nawet można powiedzieć tabu. Ale będzie taka piosenka, która będzie pewnego rodzaju wspomnieniem, kiedy Rosja była zupełnie innym krajem. Chociaż czy tak naprawdę do końca innym? Zaraz szczegóły. Zaraz opowieść. Ale najpierw obiecana Peggy Brown. Open!

0: Sum 41 w Eszcze Rock w swojej wersji piosenki nagranej przed laty przez The Rolling Stones. A teraz ta wstrętna Rosja.
1: Kultowe historie w Eszcze Rock.
0: To jest opowieść, która została stworzona w połowie lat 80. i to jest piosenka Russians Stinga, taka antywojenna, można powiedzieć, protest song krytykujący absurd zimnej wojny i tego, co się tam wtedy działo. Ale nie będę tym razem mówić o tekście, tylko o tym, jaki przełom nastąpił, jeżeli chodzi o spotkanie jazzu i poproka, tak można powiedzieć, właśnie gdy Sting rozstawał się z zespołem The Police. Bo po rozpadzie kapeli postanowił zaryzykować i zaprosić do swojego nowego solowego projektu czołowych młodych amerykańskich jazzmenów. Branforda Marsalisa, Omara Hakima, basistę Darrella Jonesa, który do dziś gra koncertowo ze Stonesami, no i Kenny'ego Kirklanda, który jest głównym bohaterem tej opowieści. To on stał się filarem nowego zespołu. Pianista i klawiszowiec. Absolutny mistrz, którego już niestety z nami nie ma, bo zmarł mu się w zbyt młodym wieku. I to on miał spory udział w powstaniu nowego solowego debiutanckiego albumu Stinga The Dream of the Blue Turtles, który ukazywał się w roku 85. To on odpowiadał za bogate partie syntezatorów w wielu kawałkach, m.in. w tym Russians, który teraz zagram. Wspominam Kenny'ego Kirklanda, ponieważ gdyby żył, miałby dziś 71. urodziny.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: life.
1: It's my life, zespół Bon Jovi, Esther Rock. Mam w domu dość pokaźną biblioteczkę i nawet niektóre książki mam naprawdę stare, ale chyba żadna z nich nie jest tak droga jak rzeczy, które zostały wystawione na aukcji kilka lat temu. O tej aukcji będę opowiadać Państwu tu na antenie. Dlaczego będę mówić o książkach? Dlatego, że mają one coś wspólnego z muzyką. Zaraz się wszystkiego Państwo dowiedzą.
2: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Odrzucony teledysk Bruce'a Springsteena trafił na aukcję. Utwór Dancing in the Dark to absolutny klasyk. Cały świat pamięta kultowy teledysk z udziałem pani Cox, wyreżyserowany przez Briana De Palme. Pierwotny koncept wideoklipu był jednak zupełnie inny. Nagranie to teraz trafiło pod młotek po 40 latach bycia na strychu w prywatnym domu, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
0: SK Rock Radar.
2: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
3: This is Jack White.
4: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Red Hot Chili Peppers w polskim radiu jest karoka. Teraz wspomnienie Charlie'ego Wattsa, raczej tego, co zebrał i zostało wystawione na sprzedaż dokładnie 3 lata temu. To był facet, który naprawdę był mądry. On zbierał różne rzeczy, wśród tych rzeczy były książki, ale nie takie zwykłe książki, tylko pierwsze wydania. 3 lata temu spadkobiercy Charlie'ego Wattsa wystawili to wszystko na sprzedaż. Niektóre z książek naprawdę znalazły nabywców za spore kwoty. Na przykład pierwsze wydanie powieści Scotta Fitzgeralda, Wielki Gatsby, poszło za 226 tysięcy funtów. Pierwsze wydanie psa Baskervillów ustanowiło 3 lata temu światowy rekord, osiągając cenę 214 tysięcy funtów. No tak, książki jednak są trochę warte.

0: T-Love i King. Na koniec ode mnie, bo to już jest moment, w którym muszę powiedzieć do usłyszenia. Miał być po 12 pan Łukasz, będzie pan Michał. Ciekawe, czy Michał powie, albo pan Łukasz po 15 już dotrze do pracy. Skąd taka dzisiaj zamiana? Bo człowieka bez nazwiska, przypominam, cały czas nie ma. Jeszcze w tym tygodniu będzie na urlopie. Jaro mówi do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Ceny paliw znów będą rosły. Znamy stan zdrowia ofiar po ataku nożownika na Podkarpaciu.
2: SK Rock. Raport.
4: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Tak prognozują analitycy portalu epatrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
6: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
5: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
7: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
5: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
4: Mateuszu, dziękujemy.
2: To jest raport.
4: Stan dwóch najciężej rannych osób po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie uległ poprawie. Obaj pacjenci nadal są w ciężkim stanie i przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się lepiej. Jedna opuściła już szpital, druga nadal jest hospitalizowana w Przeworsku.
8: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Jest przytomna, tutaj cały czas monitorujemy parametry życiowe. Znajduje się pod opieką zespołu medycznego.
4: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Przypomnijmy, do ataku nożownika doszło w czwartek na terenie jarosławskiego opactwa. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował tam nożem 5 osób. 67-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł, a 4 pozostałe osoby zostały ranne. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do tej pory nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych.
1: SK Rock Biznes.
4: Przyspieszają plany wydobycia ropy ze złoża Wolin Wschód na Bałtyku, około 6 km od polskiego wybrzeża. Zasoby szacowane są na 22 miliony ton ropy. Inwestycja zakłada budowę sztucznej wyspy i nawet 30 odwiertów. Projekt budzi sprzeciw po niemieckiej stronie. Samorządowcy i ekolodzy obawiają się o ochronione obszary, ptaki, foki i morświny, a także o turystykę. Właśnie rusza procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Bill Gates apeluje o międzynarodowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. W rozmowie z NBC News ocenił, że przekonanie państw do wspólnych zasad będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne podczas zimnej wojny. Jego zdaniem same regulacje branży nie wystarczą, a potrzebne są obowiązkowe zabezpieczenia i monitoring. Gates ostrzega przede wszystkim przed wykorzystaniem AI przez osoby o złych zamiarach. Tymczasem Donald Trump sprzeciwia się ograniczeniu rozwoju tej technologii, obawiając się, że przewagę mogą zyskać Chiny.
1: Pogoda.
4: Słonecznie i ciepło dziś w całym kraju i tak będzie do wieczora. Temperatury wahają się od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do nawet 24 na zachodzie. Kolejne dni zapowiadają się równie ładnie, także korzystajmy póki można.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: A teraz mamy 4 minuty po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania i polecam na te 3 popołudniowe godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Dzisiaj będę miał dla Państwa zaproszenia na Rocktoberfest 2026. Właśnie rozpoczęliśmy świętowanie 22. urodziny Skirok. W październiku impreza urodzinowa, w progresji będzie Happy Set. Będą i Państwo zaproszenia do wzięcia po godzinie 13, także odsyłam wszystkich zainteresowanych.

Sweet Dreams Are Made of This, czyli wielki hit Eurythmics w wykonaniu Marilyna Mansona. Już za nami w este rok. Wcześniej jeszcze R.E.M. Shiny Happy People. Wspominałem, że rozpoczął się Rocktoberfest, czyli świętujemy urodziny Eski Rock. Przez cały miesiąc, 22 października będzie kulminacja tego właśnie świętowania. Wtedy na naszym urodzinowym koncercie w warszawskiej Progresji, wzorem lat poprzednich, chodzi o miejsce oczywiście, wystąpi zespół Happy Set, to będzie nasza główna gwiazda. No a do tego jeszcze cztery szmery się pojawią na scenie, więc będzie się działo, co tu dużo mówić. No i liczymy oczywiście na Państwa obecność na naszych urodzinach. Wcześniej zaglądacie na specjalną stronę rocktoberfest.skrock.pl. No i chcemy, żebyście opisali tam swoje najbardziej rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy. No i w ten sposób można dać sobie szansę na zaproszenia na Rocktoberfest 2026. A jeżeli ktoś będzie bardzo pragnął w tej samej sprawie nagrać głosówkę i ją wysłać na naszym Messengerze, no to też rozważymy taką aplikację właśnie. Więc nie ma co zwlekać, jeżeli Państwo chcą się tam pojawić i świętować razem z nami 22 urodziny Eski Rock, no to trzeba dać sobie szansę po prostu. 26 minut po 12, poniedziałkowe wczesne popołudnie. Face to the Floor to tytuł kolejnego utworu, a to jest amerykańska grupa Chevelle.

0: Nirvana, Westerok. Oj, sporo mieliśmy tych muzycznych rocznic w ubiegłym tygodniu. W czwartek 35-lecie Nevermind Nirvana, w piątek 50-lecie YouTube. I tak sobie patrzę do kalendarium, no to tych ważnych rocznic, jeżeli chodzi o świat muzyki tej jesieni, będzie co niemiara, takich okrągłych bądź półokrągłych i oczywiście obok tych najważniejszych nie przejdziemy obojętnie, absolutnie nie. Proszę nadsłuchiwać. Nirvana in Bloom już za nami Westerok. 23 minuty przed 13 w tym momencie. Lenny Kravitz jeszcze w tej godzinie nam się zmieści.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jaro Sobierajewicz.
2: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. I w pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toytoyach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
4: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
5: Oczywiście.
6: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

To był Lenny Kravitz w Esther Rock, dla którego świeżo otrzymany tytuł Kenbasadore, jak to zostało określone, to wyjątkowy honor oraz zupełnie surrealistyczne doświadczenie, jak sam to określił. A no niedawno miała miejsce premiera takiej kolekcjonerskiej lalki inspirowanej Rockmanem, i to ta słynna lalka. Jest Barbie, jest i Ken. I chodzi oczywiście o tego drugiego. No można sobie to podejrzeć w internecie. Lenny Kravitz w każdym razie jest zadowolony, że oficjalnie stał się nowym Kenem, co by nie mówić. Nie wiem, co państwo na to. Again, Lenny Kravitz już za nami w ST Rock. No a teraz sięgamy po płytę, która dokładnie za tydzień będzie świętować swoje 31. urodziny. To jest polska płyta, wydana przez Edytę Bartusiewicz, Shock and Show. Jej trzeci album z takimi wielkimi hitami jak Zegar czy Ostatni. Na tej płycie także znalazł się Szał. Przypomnę, Edyta Bartusiewicz.

0: Why Don't You Get a Job i The Offspring w Este Rock. To już na koniec godziny i za chwilę będzie 13. To oznacza, że lada moment raport. No a my słyszymy się już po 13 i wtedy też będę miał dla Państwa prezent w postaci zaproszenia na Rocktoberfest, bo właśnie świętujemy 22. urodziny Eski Rock i na tym urodzinowym koncercie 22 października w Progresji zagra Happy Set. No i kogoś chciałbym na ten koncert wysłać po godzinie 13. To się właśnie wydarzy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama.
12: 13-latek z 30-centymetrowym bagnetem w plecaku w Kujawsko-Pomorskiem. Polska zmienia zasady obrony nieba. Górnicy i hutnicy szykują się do protestów.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. Zatrzymano 13-latka z powiatu wębrzyskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
14: Policjanci z Wąbrzeźna przygotowali się do tego działania i o 6 rano weszli do domu 13-latka w powiecie wąbrzyskim. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
12: A te zwierzęta nastolatek wcześniej miał uśmiercić, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Nastolatek jest teraz przesłuchiwany przez mundurowych w obecności rodzica.
13: To jest raport.
12: Polska zmieni zasady dla pilotów broniących nieba. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Dotąd trzeba było zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
15: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
12: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk i dodaje, że do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, bo są one zazwyczaj zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu.
13: To jest raport.
12: Mobilizacja górników i hutników. Razem szykują wielką manifestację. 5 października pojawią się przed budynkiem Ministerstw Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
16: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
17: Walczycie o całą branżę.
16: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
18: Koniec ubiegłego roku, Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu
7: prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
18: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
12: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
13: To jest raport.
12: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarki WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawią się zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
19: Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a już widelec ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować.
12: Akcja będzie trwała cały sezon.
1: Pogoda.
12: To, co mamy za oknami, to się właśnie nazywa złota polska jesień i według prognoz ma ona utrzymać się przez co najmniej 2 tygodnie. Najchłodniej teraz w Zakopanem i w Suwałkach, tam około 17 stopni, Rzeszów, Toruń, Gdański, Olsztyn notuje 2 dyszki, 22 kreski w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Koszalinie i Szczecinie. W nocy temperatury będą wahać się od 5 do 12 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: No tak, pojutrze premiera dokumentu o Linkin Park i ich powrocie na scenę po śmierci Chestera Benningtona. Linkin Park and Shutter to tytuł tego właśnie obrazu. Jest już ścieżka dźwiękowa, czyli zapis występu grupy São Paulo. No ja z tej płyty dziś zagram. Ale jeszcze nie teraz, to przy okazji naszego wieczornego spotkania po 21, na które bardzo gorąco Państwa zapraszam. Póki co, 5 minut po 13. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. I tę godzinę rozpoczynamy też od Linkin Park, In the End.

0: To jest The Cranberries i Hollywood w SC Rock. To chyba jest dobry moment, żeby rozdać pierwsze tego popołudnia zaproszenie na nasze urodziny.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A przy telefonie jest Aneta. Dzień dobry.
2: Halo, witam.
0: Aneta opisała swoje rockowe przeżycie ostatniego roku. Korzystała z naszej strony, takiej specjalnej aplikacji na skrock.pl. Aneta, to umówmy się tak, że ja rozpocznę, przeczytam pierwsze zdanie tego twojego przeżycia, które opisałaś, a potem będziesz kontynuować, rozwiniesz temat, dobra?
2: Dobrze.
0: Aneta pisze tak, moje najbardziej rockowe przeżycie ostatniego roku to skręcenie stawu skokowego, jak szłam na koncert zespołu Ira na plażę romantyczną w Warszawie. No to było rzeczywiście romantyczne wyjście, czyli co? W żadne pogo nie poszłaś na koncercie, a taka kontuzja. Opowiadaj, co tam się wydarzyło?
2: No właśnie szłam na koncert, nagle skończył mi się chodnik i przefrunęłam przez własną nogę, upadając na piach. Na koncercie oczywiście zostałam. Przesiedziałam sobie koncert na leżaczku. Koncert był bardzo fajny, bardzo mi się podobało. No ale niestety później leczenie kontuzji. 3 tygodnie chodziłam w bucie ortopedycznym, kolejne 3 tygodnie o kulach. Aktualnie czeka mnie rehabilitacja, ale to mi nie przeszkadza absolutnie w tym, żeby nadal bawić się na koncertach.
0: I to jest najważniejsze. Słuchaj, miłośnicy rocka to twardzi ludzie. Nie chcę tutaj przypominać sytuacji na przykład z Dave'em Grohlem, który podczas koncertu złamał sobie nogę, no i występował, kontynuował koncert siedząc na takim specjalnym tronie, w ogóle tę trasę całą koncertową. Więc Aneta, w razie czego przygotujemy jakieś wygodne siedzisko dla ciebie w progresji, no i po prostu z tej perspektywy będziesz świętować z nami nasze 22 urodziny. 2 zaproszenia oczywiście do progresji wędrują do ciebie. Gratuluję bardzo serdecznie.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Aneta, no i trzymam oczywiście kciuki za ciebie, twój staw skokowy, za rehabilitację, obyś jak najszybciej wróciła do formy.
2: Super, dzięki.
0: Do zobaczenia, Aneta, w progresji. Pozdrawiam bardzo gorąco. Kolejne zaproszenia jeszcze tego popołudnia, także proszę być na nasłuchu. A póki co, Westerok, Héroes del Silencio, Entre dos Tierras.

0: Oj, bardzo ciężko było mi się zdecydować na moje najciekawsze rockowe przeżycie. No ale koncert System of a Down na PGE Narodowym w sierpniu to absolutna topka. No i czekamy na Państwa historię na skrok.pl. Mamy bilety na naszą urodzinową imprezę do Progresji, gdzie zagra m.in. Happy Set. To już 22 października. System of a Down i Aerials za nami. Jeszcze przed 14 m.in. Danzig.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. A on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No. Ale co?
4: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Najgorsze jest to, że wściekanie się doprowadza do sytuacji, w której wściekający się jest najbardziej poszkodowany w całej tej historii. Bo się buzuje, bo mu po prostu szlak go jasny trafia, bo się telepie, a zazwyczaj ci, na których się wściekamy, mają na to kompletnie wyrąbane.
3: Co nie zmienia faktu, że jednak często dochodzi do tej sytuacji, kiedy człowiek, który zaraz będzie wścieknięty, właśnie się staje wścieknięty i już tego nie jesteś w stanie zatrzymać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prytkowicz. Johnny Greenwood otworzył się ostatnio w wywiadzie na temat swojej ewoluującej, często niełatwej relacji z gitarą. Jak wspomina muzyk formacji Radiohead, teraz siadam i gram na gitarze codziennie. To zabawne, bo to coś, czego kiedyś wręcz nie chciałem robić. A z czego wynikała ta niechęć? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrok.pl.
1: Skrok Radar.

To był Aerosmith w Easter Rock. No i utwór, którego tytuł myślę, że bardzo trafnie opisuje karierę tej właśnie legendarnej grupy. Amazing. Nic dodać, nic ująć. Aerosmith już za nami w Easter Rock. No to teraz gwiazda ciut mniejszego kalibru, umówmy się, ale jakościowo to naprawdę świetny numer. Mother, to jego tytuł. Danzig przed nami.

0: Never Tears Apart, no i dźwięki, które pięknie łączą Czechy z Australią, bo oczywiście, jak wiadomo, klip do tego kultowego utworu został nakręcony w czeskiej Pradze, a żeby go nakręcić, no to zespół musiał przyjechać aż z Australii, skąd pochodzi INXS na finał tej kolejnej godziny naszego poniedziałkowego spotkania i za chwilę będzie 14, to oznacza, że za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.
4: Trzynastolatek planował zamach w szkole. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie. Ogromny pożar w Białymstoku. Ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 14, a Michał Przybyła zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzyskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy policjanci weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Co udało ci się dowiedzieć?
6: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
4: Policjanci w jego domu oprócz bagnetu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta. Do sprawy będziemy wracać.
5: To jest raport.
4: Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów straży ściągnięto do pożaru w okolicach ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana i nie ma informacji o poszkodowanych. W centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców.
5: To jest raport.
4: Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami. Apeluje Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak jej rywal Łukasz Gibała, spotkała się dziś z mieszkańcami i rozdawała obważanki na rondzie mogilskim.
7: Obważanki rozdaję. Bardzo proszę, smacznego.
8: Troszeczkę liczyłem na wyższy wynik pani Moniki.
9: Bardzo się cieszę, że kobieta kandyduje.
10: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
8: Ja wiem, na kogo zagłosuję i to będzie pani Monika za 2 tygodnie.
9: Proszę bardzo.
11: Bardzo dziękuję.
9: Proszę.
4: Kandydaci przed drugą turą wyborów zapowiadają rozmowy z mieszkańcami. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, chce zabiegać o elektorat Prawa i Sprawiedliwości, a także Nowej Lewicy i Partii Razem.
12: Jak najwięcej rozmów bezpośrednich, moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z mojej długoletniego doświadczenia działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa twarzą w twarz.
4: Krakowianie ponownie pójdą do urn 11 października.
2: SK Rock Biznes.
4: Polacy chętniej sięgają po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i skoki udzieliły ich ponad 41% więcej niż rok wcześniej. Wartość nowych kredytów przekroczyła 13 miliardów złotych, a średnia kwota osiągnęła rekordowe 489 tysięcy złotych. Wzrosła także liczba kredytów ratalnych i gotówkowych. Od początku roku wartość kredytów mieszkaniowych jest wyższa o ponad 56%. Polska giełda ma duży potencjał wzrostu, ocenia prezes GPW Tomasz Bardziłokowski. Kapitalizacja krajowych spółek na warszawskim parkiecie to około 1,5 miliona złotych, czyli 30% polskiego PKB. To mniej niż unijna średnia, sięgająca od 50 do 70%. Zdaniem prezesa GPW rozwój rynku mogą wesprzeć osobiste konta inwestycyjne, które mają ruszyć w 2027 roku.
2: Pogoda.
4: Ciepło i słonecznie, tak w skrócie można by ją opisać. Termometry na północnym wschodzie pokażą dziś maksymalnie 18 stopni, w centrum około 21, a na zachodzie nawet 24. W nocy temperatury będą wahać się od 5 do 12 stopni. Kierowcy na wschodzie i południu Polski muszą jednak zachować szczególną ostrożność, bo będą tworzyć się mgły.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Ciekawy jestem, czy Państwo wiedzą, ale nazwa tego zespołu w rozwinięciu to His Infernal Majesty, czyli w wolnym tłumaczeniu jego piekielna wysokość. Tak to sobie wymyślili ponad 30 lat temu, kiedy zakładali zespół. No ale ich pierwszy wielki hit to nie ich własny numer, ale utwór z repertuaru niejakiego Chrisa Isaaca. Może tę postać ktoś kojarzy. Him przed nami, Wicked Game. Od tego numeru rozpoczynamy kolejną godzinę. 5 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik.

0: to jest Pearl Jam i Jeremy w SC Rock. Przypomnę, w piątek rozpoczęliśmy Rocktoberfest 2026. Świętujemy nasze 22 urodziny. Tym punktem kulminacyjnym jest urodzinowy koncert, który 22 października w warszawskiej Progresji. A pan Paweł w jakiej sprawie?
1: Witam. Ja w sprawie najlepszej imprezy tegorocznej w październiku razem z wami. U mnie było coś takiego, że poszedłem na koncert na Narodowy. Nie będę zdradzał, kto to śpiewał, bo aż wstyd się przyznać. Nie był to jeden zespół, było to dużo zespołów. Ale taka była impreza, tak popiliśmy z chłopakami, że w połowie koncertu usnąłem. Wyspałem się, wstałem, otrzepałem, powiedziałem do swojej kobiety: wracamy do domu, jestem wypoczęty. Co za przeżycie. Pozdrawiam.
2: Rocktoberfest 2026.
0: No mam nadzieję, że pan Paweł nie uśnie na naszej urodzinowej imprezie. Panie Pawle, liczymy na pana. Dwa zaproszenia na Rocktoberfest 2026 wędrują do pana. No a państwo opisują swoje rockowe przeżycia tego roku, a my je nagradzamy. skrock.pl, tam więcej informacji na ten temat. Beck i Loser przed nami.

0: Black Velvet, czyli taki hołd dla Elvisa. Właśnie o to chodzi z tym Velvetem, z tym zamszą tutaj w tytule tego właśnie kawałka. Alana Miles już za nami w SC Rock. Kolor Black pojawił się w tytule, a za oknem dzisiaj bardzo rozjaśniony krajobraz, można by powiedzieć, czyli polska złota jesień. No jak zapowiadali, tak jest. I dobrze, oby jak najdłużej. 28 minut do 15 pozostaje. Mysłowic już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

To był Joe Cocker w Westrock with a little help from my friends. No a przed nami jeden z tych zespołów, które były prekursorami łączenia rocka z brzmieniami symfonicznymi. Apokaliptyka z Finlandii przed nami. Tuż przed weekendem podrzucili nam nowy utwór, który znajdzie się na ścieżce dźwiękowej gry Control Resonant. No i tam będzie można usłyszeć właściwie utwór zatytułowany Upper Hand. Dodam jeszcze, że panowie na ten rok zapowiadają więcej nowej muzyki. Nowa płyta w drodze, więc trzymamy za słowo, no i czekamy na szczegóły a propos tej nadchodzącej premiery. No a teraz Apokaliptyka. It's not strong enough.

0: To był Kult w Esterok. Już na koniec godziny i naszego poniedziałkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny i polecam się jeszcze dzisiaj wieczorową porą po godzinie 21:00 podrzucę Państwu moją kolejną playlistę. Michał Cieślik, zmykam póki co do wieczora, a za chwilę na naszej antenie Łukasz, no i kolejna szansa na zaproszenia na Rocktoberfest, czyli na nasz urodzinowy koncert. Zmykam tymczasem.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Reklama. Słuchacie ESC Rock.
7: Rosjanie znów zaatakowali ukraińską stolicę. Wybuch i pożar ciężarówki na A4 pod Gliwicami. Jeden ze złodziei, który włamał się do szpitala w Pomorskiem, jest w rękach policji.
8: ESC Rock. Raport.
7: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Ze szczegółami nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
9: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już biegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Gerań 5. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski już zapowiedział, że Ukraina przygotuje odpowiedź na ten atak.
7: To już kolejny atak na Kijów w ciągu ostatniej doby. Łącznie alarm lotniczy w stolicy trwał dziś co najmniej 10 godzin.
10: To jest raport.
7: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
11: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, no, która będzie zabezpieczała ten materiał, aby można było go stamtąd zabrać i przekazać do utylizacji.
7: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę.
10: To jest raport.
7: Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany w tej sprawie 34-latek z powiatu koszalińskiego usłyszał już zarzut.
12: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego. Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
7: Mówi Dawid Łaszczy z bytowskiej policji. Szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności leczniczej. Z szacowanych danych wynika, że długi placówki przekraczają 40 milionów złotych i gmina, która jest jej właścicielem, nie ma możliwości dalszego finansowania.
10: To jest raport.
7: Młodzi kucharze rozpalili pod kotłem. W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu unosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
3: Gotują w kociołkach na żywym ogniu, 22 litry wybranej zupy regionalnej.
13: Zalewajka łódzka.
14: To w takiej zalewajce być musi.
13: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
14: Teraz muszę przemieszać boczek i cebulkę, muszę podsmażyć. Jest tempo, jest fajnie.
15: Tak się pracuje w restauracji.
14: Dokładnie, no w restauracji zawsze.
7: Z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski. Zupy oceniają uznani restauratorzy. W Bydgoszczy powalczy o tytuł 6 drużyn, m.in. z Łodzi i Poznania. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Nie odbędzie się referendum w Warszawie dotyczące odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy nie zebrali wystarczającej liczby głosów. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów.
16: Tak, teraz usłyszałem o tej zalewajce i aż za domem zatęskniłem. Moja kochana łódzka zalewajka.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: Wspaniała, aż żal siedzieć w pracy. Ja zaraz sobie zrobię kawkę i pójdę z nią na dwór, złapać trochę promieni słońca, a i wam to gorąco polecam. Najcieplej dziś na zachodzie, tam termometry wskazują w okolicach 24 stopni, w centrum 21, na północnym wschodzie 17. W nocy temperatury będą wahać się od 5 do 12 kresek. Jeśli wychodzicie wcześnie rano do pracy, no to wiadomo, kurtka lub polar obowiązkowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: 5 minut po 15 rozpoczynamy popołudniowe nasze spotkanie. Dzisiaj Westerok, poniedziałek, 28 dzień września 2026 roku. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Światowy Dzień Wścieklizny. No to ja już rozumiem, czemu oni się dzisiaj od rana na tej kolei tak powściekali. Żaden pociąg nie jeździł planowo, bo tam jakaś awaria była niby pod Skierniewicami. Ale to taka sroga awaria, naprawdę. Niestety stałem się również jej ofiarą. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. The Hooters, Johnny B. Na początek naszego spotkania.

Nie dalej jak w piątek, proszę Państwa, na antenie Jeski Rok świętowaliśmy razem z YouTube ich 50-lecie. No i okazuje się, że panowie z YouTube postanowili również te obchody uczynić bardzo wyjątkowymi. Po 50 latach wrócili do szkoły w Dublinie, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie rozpoczęła się ich kariera, gdzie zagrali swój pierwszy koncert. No i niestety nie byłem na tym koncercie i pewnie większość świata na tym koncercie nie było, ale ci szczęśliwcy, którzy tam dotarli, przeżyli absolutnie niesamowite chwile i ja wiem, że zazdrość jest zła, ale strasznie im zazdroszczę, że tam byli. YouTube i Ordinary Love. Powolutku zbliża się też nowy krążek od tego zespołu, też już nie możemy się doczekać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A też, proszę Państwa, coraz większymi krokami zbliża się Rocktoberfest. Szczegóły opowiem Państwu o tych szczegółach już za momencik. Teraz słuchamy muzyki. Perfekt, Wyspa, Drzewo, Zamek.

0: Meredith Brooks i Bitch w S-Rock. Dzisiaj, proszę Państwa, Światowy Dzień Wścieklizny. Na mnie dzisiaj wściekły się pociągi rano, nie mogłem dojechać do Warszawy. A na co się, albo co dzisiaj się na Państwa wściekło, albo Państwo na co się wściekli podczas tego dzisiejszego wspaniałego Światowego Dnia Wścieklizny? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze Eski Rock. A już za chwileczkę Green Day i Know Your Enemy.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

Know Your Enemy, znaj swojego wroga. To Green Day w Esterok. A jak chcecie poznać i spotkać, proszę Państwa, swoich przyjaciół, nic prostszego. Eskarok.pl, tam jest taka zakładka z takim specyficznym znaczkiem i podpisem Rocktoberfest 2026. Państwo wchodzą, klikają w ten link i opisują nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie mijającego roku. Mamy podwójne zaproszenia na Rocktoberfest, który to już 22 października odbędzie się w warszawskiej Progresji. Jakby ktoś nie wiedział, to Rocktoberfest to są urodziny. Eski rok, w dodatku 22 października, także łatwo zapamiętać. I dwa zespoły będą, cztery szmery i happy set. Czekamy na Państwa zgłoszenia w tej godzinie. Ach, już nie mogę się doczekać. Komuś z Państwa na pewno takie podwójne zaproszenie wręczę. A już za chwileczkę będzie raport w Esterok. Najpierw jednak Nirvana i The Man Who Sold the World.

0: The Man Who Sold the World. To Nirvana. To oczywiście nie jest piosenka Nirwany, ale to jest historia na inny moment, bo teraz na zegarze jest 15.30, a to oznacza w Esterok najświeższy raport.
1: Eskarok. Raport.
2: 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek z powiatu chełmskiego na Lubelszczyźnie. Na jego posesji znaleziono 12 kg narkotyków.
3: Funkcjonariusze ujawnili kilka plastikowych beczek, które były w całości zakopane w ziemi. W nich ukryte były znaczne ilości narkotyków. Mefedron i marihuana, których czarnorynkową wartość oszacowano na blisko 800 tysięcy złotych.
2: Relacjonuje Anna Huszcza z krasnostawskiej policji. Na posesji mundurowi ujawnili też sterydy oraz przedmioty do przygotowywania i porcjowania narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty, będzie tłumaczyć się przed sądem. Został tymczasowo aresztowany.
1: To jest raport.
2: Po roku kaucji, butelki, puszki prawie zniknęły z gór, plaż i brzegów rzek. Tak wynika z liczenia śmieci przez ekologów. We Wrocławiu przedstawiono dziś pierwszy bilans systemu kaucyjnego.
4: Odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%.
2: Mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra.
1: SK Rock Sport.
2: Ferrari zapowiada poprawki w swoim bolidzie. Po Grand Prix Azerbejdżanu Charles Leclerc i Lewis Hamilton zajęli odpowiednio 4. i 6. miejsce. Szef zespołu przyznał, że samochód ma problemy m.in. z prędkością na prostych i rozgrzewaniem opon. Modernizacje mają pojawić się jeszcze w tym roku. Hiszpania znów świętuje piłkarski sukces. Reprezentacja kobiet do lat 20 wygrała Mistrzostwa Świata w Łodzi, pokonując w finale Koreę Północną po rzutach karnych. 3. miejsce zajęła reprezentacja Kolumbii, która pokonała Włochy również po rzutach karnych. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans do Mistrzostw Świata. Początek meczu o 20.45.
0: A te piękne wiadomości przygotował i przedstawił dla Państwa Michał Przybyła. A propos tego Ferrari, jeszcze chciałem powiedzieć, że problem z silnikiem i w ogóle z bolidem, to jest jeden z ostatnich problemów Ferrari. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, co to znaczy La Grande Strategia.

0: Fortunate Son to Creedence Clearwater Revival, Esther Rock. Fortunate Son, czyli taki syn, który jest pełen szczęścia. No ja do takiego syna, czy jegoś syna, się właśnie dodzwoniłem, bo jest z nami Adrian. Cześć Adrian.
1: No, siemanko, hej.
0: Adrian, powiedz ty mi człowieku, jakie było twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie 2026 roku?
1: Otworzenie działalności w Polsce.
0: O jest. Dobra, to już nie musisz więcej mówić, masz nagrodę za odwagę. No w tym kraju, powiem ci odważnie. Co cię skłoniło do tak ryzykownego ruchu?
1: No nie chciałem mieć szefa.
0: A, widzisz, i teraz sam sobie jesteś szefem i ja właśnie, widzisz, z tym posiadaniem szefa jest o tyle fajnie, że jak go masz, to możesz go sobie nienawidzić, a jak sam sobie jesteś szefem, no, to już się zaczynają schody.
1: No i jak problem z urlopem, kurde, imprezy firmowe też słabe.
0: O, no tak, jeszcze szczególnie jak masz jednoosobową działalność gospodarczą. No powiem ci, integracja może być kiepska, ale spokojnie, zintegrujesz się za to z nami i ze wszystkimi słuchaczami Eski Rock, którzy dostaną się na Rocktoberfest. Widzimy się 22 października w Warszawie. Kogo ze sobą zabierasz?
1: Narzeczoną.
0: Narzeczoną. No i bardzo dobrze. Pozdrów narzeczoną od nas i widzimy się 22 października w Progresji. Pozdrawiam, hej!
1: Pozdrawiam, hej!
0: Drodzy Państwo, więcej takich podwójnych zaproszeń mamy dla Państwa. Ja jeszcze dzisiaj jedno takie podwójne przynajmniej rozdam, a może dwa. Zobaczymy. Proszę wchodzić na eskarok.pl i opowiadać nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach tego roku. A już teraz ONA, Westerok i Drzwi.

0: Eskarok.
1: Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

A dla mnie coś ten dzień, proszę Państwa, jest bardzo łaskawy, bo z każdej strony przypomina mi o moim kochanym rodzinnym mieście, czyli o Łodzi. Najpierw była zalewajka w raporcie w Esterok, teraz łódzki zespół, los cebula i krokodyle łzy od grupy Koma. I bardzo dobrze, bo ja jestem dumny ze swojego pochodzenia i kocham moje rodzinne miasto. A propos raportu, ten w Esterok już niebawem, bo zbliża się coraz większymi krokami godzina 16:00.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Prokuratura odtworzyła dziś okoliczności utonięcia 7-latka w łódzkim aquaparku. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w aquaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca tego roku. Podczas półkolonii 7-letni chłopiec tonął na basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzili m.in. co mogli widzieć ratownicy z miejsc, w których wtedy przebywali, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka, to mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach.
1: Eksperyment przeprowadzono w dwóch wersjach, z ratownikami w pozycji stojącej i siedzącej. Wszystko po to, by ustalić, co mogli widzieć w obu tych przypadkach.
3: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
1: Ostateczne wnioski z eksperymentu mają zostać ujawnione dopiero na dalszym etapie śledztwa. A prowadzi ono w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.
2: To jest raport.
1: Ci sami hakerzy mogli ponownie wykraść dane pacjentów. Tym razem chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Szczegóły zna Mateusz Chwystun.
4: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Czy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
1: Mateuszu, dziękujemy.
2: To jest raport.
1: Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Dziś miał termin zbierania podpisów. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać ich wystarczająco dużo.
5: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Inicjator akcji zwraca uwagę na brak zaangażowania w zbiórkę lokalnych polityków opozycji.
5: Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcie z ich strony. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór.
1: Inicjator akcji zapowiada dalsze działania w ramach Stołecznej Organizacji Rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Temperatura powolutku zaczyna spadać, w nocy najchłodniej będzie w Zakopanem i w Suwałkach, tam w okolicach 5 stopni, na południu i w centrum w okolicach 8, najcieplej na zachodzie, bo powyżej 10 kresek. Wtorek zapowiada nam się równie ładnie, przez większość dnia niebo nad naszymi głowami będzie praktycznie bezchmurne, także okulary przeciwsłoneczne na pewno Wam się przydadzą.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. Tak powiedziałby Dawid, gdyby tu był, ale go tu nie ma, bo jest gdzieś w świecie. I z tego, co widziałem na jego mediach społecznościowych, to tam, gdzie on jest, też się przydają okulary przeciwsłoneczne. Ależ ja bym się też tak chętnie powygrzewał. Albo nie, a może właśnie to zimno jest lepsze? Tym bardziej, że tego zimna teraz nie ma, bo jest ciepło. Taki oto mamy, proszę Państwa, klimat. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, 5 minut po 16, to jest SK Rock. Joan Osborne, One of Us.

0: Puk, kto tam? A, to tylko hej. 12 minut po 16 w poniedziałek, 28 września 2026 roku, Westerok. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Wścieklizny. I ja pytam Państwa o to, co Państwa tak dzisiaj wściekło, albo co się wściekło na Państwa. Bo na mnie na przykład dzisiaj od rana wściekły się polskie koleje. Nie powiem, które, żeby nie było, bo awaria dotyczyła wszystkich przewoźników. A na przykład Jarek wściekł się tak.
1: No ja na przykład się dzisiaj wściekłem na robotę i złożyłem wypowiedzenie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, tak trzeba żyć. Przynajmniej się teraz nie będziesz miał na co wściekać. No chyba, że na brak środków do życia. A Państwo na co się wściekli dzisiaj? Albo co się wściekło na Państwa? Czekam na Messengerze Skieriok na Państwa głosówki. Aerosmith i Ragdoll teraz.

0: I tym numerem Steven Tyler zdradza tą końcóweczką właśnie swoje zapędy bluesowe, które w późniejszym czasie oczywiście się objawiły w postaci chociażby solowych płyt tego artysty. To Aerosmith i Ragdoll za nami. Bardzo lubię ten kawałek. Już za chwilkę za to Westerrock, Muse i Uprising.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

Muse, który aktualnie promuje swoją najnowszą płytę The Wow Signal. W tym roku na koncerty się nie załapaliśmy, ale Matt Bellamy stwierdził ostatnio, że te koncerty jeszcze w kolejnym roku też będą. No i bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki, żeby chłopaki przyjechali do naszego kraju, bo oni koncertowo to jest absolutny sztos. Tak samo jak absolutnym sztosem, proszę Państwa, będzie Rocktoberfest, ten już 22 października w warszawskiej progresji. Jeśli chcą Państwo na tej imprezie być, a będzie się tam działo, to proszę koniecznie wchodzić na skrock.pl i klikać w zakładkę Rocktoberfest i tam opowiadać nam o swoich rock'n'rollowych przeżyciach. A przeżyć na Rocktoberfeście będzie można m.in. muzykę tego zespołu, który teraz właśnie się będzie rozpędzał. Bo zagrają dla nas panowie z zespołu Cztery Szmery. To jest taka ekipa, która w doskonały sposób coveruje numery tego oto numeru. Zespołu, co ja chciałem powiedzieć, numeru. Thunderstruck i AC/DC, na pewno Thunderstruck też zabrzmi podczas Rocktoberfestu w wykonaniu zespołu Cztery Szmery. Oprócz Szmerów będzie jeszcze Happy Set, także warto być na tej imprezie, a biletów kupić się nie da, można je tylko wygrać na antenie Skirock.

0: Thunderstruck, czyli uderzony piorunem. Uderzył cię piorun jakoś ostatnio, panie kolego?
1: Na szczęście nie.
0: To dobrze, i tak trzymaj, tak trzymaj.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja już to poruszałem parę razy, więc nie chcę, żeby wyszło, że się powtarzam, ale jest taki moment, kiedy stoisz takim wielkim workiem wypełnionym butelkami plastikowymi.
4: Tak.
3: Gość przed tobą już oddał i ten butelkomat właśnie się zacina.
4: Ty stary, po prostu masakra. Wiesz, kiedy najbardziej się wściekam?
5: No.
4: Kiedy Wojtek się powtarza.
3: Jezu, ale jest coś takiego. Człowiek po prostu za kierownicą staje się potworem.
5: Zazwyczaj tak. Ja zawsze mówię, że ja się już nauczyłam tego, że mam absolutnie po prostu święty spokój.
3: Oj, tacy mnie wkurzają najbardziej.
5: Mało tego, na takich, co się wkurzają, i zawsze do nich uśmiecham, mówię, przepraszam. No
3: patrz, wypchała się na antenę, nad nie podziękowała.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Kierujący autobusem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo.
7: 61-letni kierowca zjechał na lewy pas jezdni, a następnie na pole, gdzie się zatrzymał. W autobusie na szczęście nie było pasażerów. Strażacy, którzy przybyli na miejsce do jego wnętrza, dostali się przez okno. Kierowca znajdował się przy schodach, przy kabinie kierowcy. Załoga pogotowia ratunkowego, która przybyła na miejsce, stwierdziła brak oznak życia.
1: Mówiła Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Droga jest już przejezdna, służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. Ponad 60 osób ewakuowano z powodu pożaru, który dziś w południe wybuchł w centrum Białegostoku. Palił się budynek na placu budowy przy ulicy Sienkiewicza.
8: W kulminacyjnym momencie na miejscu zdarzenia było 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście w trakcie tego zdarzenia nic poważnego nikomu się nie stało. Z okolicznych budynków zostało ewakuowanych 30 osób z prokuratury regionalnej w Białymstoku. Do tego 36 pracowników tejże budowy, na której wybuchł ten pożar.
1: Mówi Piotr Bartnicki z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przyczyny pożaru będzie ustalać policja.
6: SK Rock Sport.
1: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. O tytuł zagra z Hiszpanem Alejandro Fokiną. Dla 29-letniego wrocławianina będzie to 13. finał w karierze. Po raz ostatni o zwycięstwo w turnieju ATP walczył w maju ubiegłego roku w Genewie. Tixt Assefa wygrała w niedzielę maraton w Berlinie, a kilka godzin później trafiła na stół operacyjny. Etiopka, która pokonała trasę w czasie 2 godzin 11 minut i 4 sekund, doznała urazu ścięgna Achillesa. Operację przeszła w Monachium. Może ją czekać nawet półroczna przerwa w startach.
9: A ja tylko chciałem do tej piłki nożnej wrócić. Drodzy piłkarze, jeżeli słuchacie Eski Rock, to zostańcie ze mną. Za chwilkę będę miał dla Was inspirację przed dzisiejszym meczem. A wszystko przygotował i przedstawił Państwu Michał Przybyła, żeby była jasność.

0: O, nie rób tyle hałasu. To grupa Manam Westerok. O hałas to ja bardzo poproszę, ale o taki hałas, proszę Państwa, który jest takim prawdziwym, mocnym dopingiem sportowym, który to zresztą, miejmy nadzieję, będzie dzisiaj dopingiem po wygranej. Jeżeli są piłkarze po drugiej stronie radioodbiornika, drodzy piłkarze, gdybyście potrzebowali inspiracji, to proszę uprzejmie, taka malutka inspiracja z minionej soboty.
1: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają, jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: Gorące brawa dla naszych siatkarzy. Drodzy piłkarze, ja od was mistrzostwa nie wymagam. Wygrajcie chociaż mecz, dobra? Omega przed nami, Westerok.

Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Same.

0: gwiazda zeszłorocznego Rocktoberfestu, Pijama Porno. Do Rocktoberfestu wrócimy za chwilkę, bo dziś jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Wścieklizny. I ja Państwa pytam o to, co Państwa dzisiaj wściekło. To może Sławek?
1: Dzisiaj jeszcze nic, ale nie chwal dnia przed zachodem słońca, ani kobiety przed śmiercią. Także do północy jeszcze trochę czasu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, a dzisiaj, przypominam, grają nasi piłkarze, więc szanse na wściek są całkiem duże. No dobra, to jakie najciekawsze wspomnienie rock'n'rollowe z tego roku ma Michał Prokopowicz?
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
3: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
0: Nie no, Michał, masz jeszcze kolegów. Spokojnie. Do Rocktoberfestu wrócimy po 17, a o 17 najświeższy raport Westrock.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja. Melina w SC Rock.
5: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
6: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
5: Byłby hicior wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
6: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
7: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
6: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
2: Melina.
8: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Lada moment rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława zamordowanego w Jarosławiu. Hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, a Michał Przybyła zapraszam. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
1: Sprawę Zonda Krypto prokuratura bada pod kątem oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Sprawę połączono ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założycielem poprzedniczki Zonda Krypto giełdy kryptowalut BitBay.
2: To jest raport.
1: Za pół godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny został śmiertelnie raniony w opactwie sióstr benedyktynek przez obywatela Ukrainy Ihora M. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne. O szczegółach Tomasz Widak.
4: Uroczystości pogrzebowe będą miały dwudniowy charakter i rozpoczną się dziś wieczorem w jarosławskim opactwie. O 17.30 odmówiony zostanie różaniec, a o 18.00 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adama Szala. Jutro uroczystości przeniosą się do rodzinnej miejscowości księdza Zbojnowicza. W Grzęsce o 10.30 rozpocznie się różaniec, a o 11.00 msza święta pogrzebowa. Po niej ksiądz Stanisław zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.
1: Miał 67 lat.
2: To jest raport.
1: Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Nagranie trafiło do internetu.
5: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
6: No i zamiast tu jedzie szybciej niż my.
7: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego
5: jedzie
7: ruchu.
5: Jedzie normalnie
7: tak?
5: Drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8-kę zjedzie.
1: Sprawę bada policja, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
8: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
1: Młodemu mężczyźnie grozi nawet 5000 zł mandatu.
2: To jest raport.
1: Plaże na Środowym Pomorzu zamknięte do odwołania. Pomiędzy Rowami a Rusinowem morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy. Służby podejrzewają, że oleistą substancją może być mazut. Zlecono badania laboratoryjne.
9: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
1: Mówiła Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy, może być toksyczny i powodować oparzenia skóry.
10: Szkoda, że to mazut, a nie normalna ropa, bo tak jakby jest. Takiego wielkiego statku tankowca albo tego, co tam przewozi te takie wielkie kontenery, to nie mam, bo tym się je tankuje. Ale jakby taka na przykład zwykła ropa, co by się z niej benzynę dało zrobić? Przy tych cenach? Panie.
11: Oj, już byśmy tam byli.
10: Ach.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Doczekaliśmy się pięknej, złotej jesieni i taka aura ma z nami pozostać przez około 2 tygodnie. Tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy. Jutro znów najcieplej będzie na zachodzie kraju. Termometry będą wskazywać tam w okolicach 23 stopni, w centrum około 20. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, bo około 17 kresek.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 4 minuty po 17:00, to jest popołudnie z radiem SK Rock. 28 dzień września 2026 roku. Raportuje Michał Przybyła, ja gram muzykę, czyli Łukasz Trzeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco. Jeszcze do 18:00 jesteśmy razem. W tej godzinie na pewno dam komuś kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, czyli nasze 22 urodziny, które nomen omen odbywają się 22 października. Ale najpierw jedziemy z klasyczną grubą rurą, tak zwaną, czyli The Rolling Stones. I can get no satisfaction.

0: Tilavi, pocisk miłości w Estrock. Dziś, proszę Państwa, poniedziałek, 28 dzień września, Światowy Dzień Wścieklizny. No ja z tej okazji pytam Państwa, co Państwa dzisiaj wściekło, albo kto się wściekł dzisiaj na Państwa, albo na przykład co Pana najbardziej denerwuje?
1: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
0: Aha, rozumiem. A Państwa, co dzisiaj wściekło, wścieka albo ma zamiar wściec, dawajcie znać na Messengera Eskilok. To co teraz Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Jeden z moich ulubionych numerów tego zespołu.

0: Slippery When Wet. Czyli uważa, bo można się poślizgnąć, kiedy jest mokro. Taki tytuł nosił album, z którego pochodzi ten kawałek. You Give Love a Bad Name to Bon Jovi, Westerrock, a za chwileczkę posłuchamy historii niejakiej Jenny w wykonaniu Edyty Bartosiewicz.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

Ależ, proszę Państwa, ja jestem strasznie zasmucony tym, że nie zdążyłem nabyć drogą kupna biletów na 14 października tego roku, to jest środa, w klubie Jasmine w Warszawie. Edyta Bartosiewicz wystąpi w dodatku w formacie solo act, czyli tylko pani Edyta i tylko gitara akustyczna. No niestety, to jest sold out, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa w takim właśnie anturażu panią Edytę zobaczyć i usłyszeć. Teraz Westrock Nirvana, a już niebawem będziemy raportować o najświeższych rzeczach, które dzieją się na świecie.

0: pudełko w kształcie serca, czyli Heart Shaped Box. To Nirvana w Estrock. Jest już w studiu nasze serwisowe serduszko. Michał Przybyła, cześć.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy jesteśmy gotowi raportować? No to raportujemy.
2: SK Rock. Raport.
3: Dron spadł tuż przy granicy w Dorohusku. Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne monitoruje sytuację, a w województwie lubelskim wydano i odwołano już alert RCB. Syreny zawyły m.in. w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu. Do tematu wrócimy za niecałe pół godziny.
2: To jest raport.
3: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, którą przygniotło betonowe ogrodzenie. Jej ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek był pijany, miał 3 promile alkoholu w organizmie.
4: W wyniku tego konstrukcja tego ogrodzenia nie wytrzymała i jeden z elementów po prostu przewrócił się na dziewczynkę. Ciało zostało zabezpieczone i będzie sekcja zwłok, która stwierdzi okoliczności śmierci dziewczynki. Wiemy tylko, że świadek zdarzenia zabrał dziecko do szpitala w Lipnie i tam już lekarz stwierdził zgon.
3: Mówiła Agnieszka Romańska z lipnowskiej policji. Śledztwo dotyczy w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: SK Rock Sport.
3: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagra napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
5: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
3: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego spotkania o 20:45. Dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym Katie Marchant kończy karierę. Brytyjka ogłosiła decyzję po 13 latach startów. W Paryżu w 2024 roku zdobyła złoto w sprincie drużynowym, a 8 lat wcześniej w Rio wywalczyła brąz w sprincie indywidualnym.

0: To Placebo i Shout w Esterok. A teraz...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Pora wręczyć komuś z Państwa kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Oprócz strony internetowej o swoich rock'n'rollowych przeżyciach możecie Państwo opowiadać nam w głosówkach na Messengerze Eski Rock. I tak zrobiła Iwona. No to słuchamy.
2: Cześć kochani, tu Iwka. W temacie rockowych doznań byłam w tym roku na męskim graniu z siostrą, jak co roku. Poszłam do toalety, do Toytoya. No jak wyszłam z tego Toytoya, to się zorientowałam, że nie mam telefonu. Przekonana, że chlupnął do środka, trochę załamana. Jakież było moje zdziwienie, jak następnego dnia na Messengera mojego męża zadzwonił jakiś chłop, który stwierdził, że chyba ma telefon, który jest związany z moim mężem. Okazało się, że jedyna opcja, jaką mógł odblokować w moim telefonie, był właśnie Messenger do mojego męża w odpowiedzi na jakąś wiadomość. No i okazało się, że znalazł mój telefon, który leżał przed wejściem do Toytoya. Także historia kończy się dobrze. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy ciebie również. Trochę śmierdząca sprawa, ale dobrze, że się rozwiązała. Gdybyś miała kontakt do tego gościa, to jego też by trzeba było chyba na Rocktoberfest zabrać. No ale rozumiem, że ty zabierzesz męża, a gościowi powiedz po prostu, temu, który znalazł twój telefon, niech się do nas odezwie. Coś wymyślimy, żeby on też na tę imprezę poszedł. Iwona, zaproszenie wędrują do ciebie, no chyba, że będziesz chciała wziąć kogoś innego niż męża. Ja tam nie wnikam. A państwo dostaną kolejne zaproszenia od Eski Rock po godzinie 18:00 na pewno w radarze. Będzie miał je dla państwa Michał Prokopowicz i tak cały czas. Gdybyście państwo chcieli opowiedzieć nam swoje historie, Messenger Eski Rock albo nasza strona internetowa. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Rocktoberfest 2026.

0: nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: You're gonna go fuck it, The Offspring w Asterok. 25 sierpnia, proszę Państwa, tego roku pożegnaliśmy królową muzyki country, Dolly Parton. Muzyka country jednak nie była jej jedynym polem, na którym odnosiła sukcesy. Nagrała cudowną płytę Rockstar, gdzie wzięła na warsztat największe numery rockowe. Z tej płyty grałem dla Państwa numery W drodze 66, która do odsłuchania jest na eskerok.pl w zakładce podcasty, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałbym mówić o tym, że ostatni zarejestrowany przed śmiercią wokal Dolly Parton znajdzie się na płycie, która do naszych rąk powinna trafić już 13 listopada. Carnaval de Luz to studyjny album, 16 studyjny album grupy U2, który zresztą grupa wydaje przy okazji celebracji swojego 50-lecia. Mieliśmy już utwór zatytułowany Street of Dreams, który ten album zapowiadał, a teraz mamy nówkę sztukę, która pojawiła się w miniony piątek, czyli numer Silencio. A wracając do Dolly Parton, to w numerze Torn, który zamyka płytę Carnaval de Luz, właśnie pojawiają się ostatnie nagrane za życia zwrotki, wokale, których to nagrania dokonała Dolly Parton. I tym numerem, numerem Silencio, bo jeszcze nie numerem Torn, żegnam się z Państwem dzisiaj już za momencik. Moje miejsce zajmie Michał Prokopowicz. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia jutro, punktualnie o 12 w Esterok. YouTube i Silencio ode mnie na papa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Bezzałogowiec spadł w pobliżu polskiej granicy. 13-latek przyznał się, że chciał zaatakować w szkole.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskim i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorochowsku na wysokości miejscowości Jagodzin. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi.
2: Dokładnie tak, dzień dobry.
0: Co ustaliłeś?
2: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalenie szczegółów. Mówił mi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Na tę chwilę nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
2: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
0: To kolejne uderzenie rosyjskiego drona blisko polskiej granicy. 17 września koło Jagodzina zaatakowano stację benzynową.
1: To jest raport.
0: Przyznał się do tego, że chciał zaatakować z bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który został zatrzymany po tym, jak pisał niepokojące wpisy na forach. Jego sprawę badać będzie sąd rodzinny.
4: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta.
1: To jest raport.
0: Od ponad 2 lat jest w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojskowy samolot medyczny. Maszyna jest już w drodze po Piotra Moczulewskiego. Mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Po powrocie do Polski mężczyzna trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka z Białegostoku.
5: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, profesor Jan Kochanowicz, zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Ublej. Placówka zastrzega jednak, że na temat leczenia pacjenta więcej będzie wiadomo dopiero po przylocie do kraju.
5: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Piotr Moczulski w kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez meteorologów z IMGW. Dotyczą one mgieł, które będą tworzyć się na wschodzie i południu naszego kraju. Widoczność może spaść do 200 metrów, a w nocy najchłodniej tradycyjnie będzie w Zakopanem, na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Termometry będą wskazywać tam około 5 stopni, w centrum w okolicach 7, na zachodzie 10, najcieplej w Koszalinie i Szczecinie, bo w okolicach 12 kresek, a wtorek zapowiada nam się słoneczny i ciepły.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowych dźwięków od zespołu Illusion. Premierowo zagramy nowego Billego Gibbonsa. Sprawdzimy także, który muzyk dzisiaj zapowiedział swoją pożegnalną trasę koncertową. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który Emily napisała, myśląc o swoim przyjacielu, a później okazało się, że mężu. O Joshu. To Bring Me To Life i Evanescence. 5 po 18 w poniedziałek, 28 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9.

jak to śpiewał Artur Rojek, a ty nigdy nie poddasz się. I dzisiaj muzycznie, koncertowo poddał się Rod Stewart, który ma 81 lat, dlatego podkreślam, że to poddanie wynika oczywiście z wieku, bo to właśnie dzisiaj Rod Stewart ogłosił swoje wielkie pożegnanie w ramach The Final Encore. Drodzy Państwo, to pożegnanie także będzie miało miejsce w naszym kraju. Sam zainteresowany dzisiaj w oświadczeniu napisał: nadszedł czas, by pożegnać się z życiem w trasie. Po ponad 6 dekadach The Final Encore z całą pewnością będzie moją ostatnią. A ja przypominam, że tak naprawdę no, to jest muzyk, który grał, właściwie zaczynał być na scenie mając 19 lat, a dzisiaj ma 81. I mówi, że dało mu to życie przekraczające wszystko, co mógł sobie wyobrazić. Jak mówi, mam nadzieję, że w zamian zostawiłem wam trochę dobrych wspomnień. Chcę więc podziękować wam za to, że uczyniliście to niezwykłe życie możliwym. Zobaczymy, drodzy Państwo, go na żywo 20 lipca przyszłego roku w krakowskiej arenie, gdzie pojawi się, by żegnać się z nami. I mam nadzieję, że będziemy na to gotowi. To People Get Ready, to Rod Stewart, to Jeff Beck i Rod, który żegna się ze sceną. Ale to nie oznacza żadnej przerwy, jeśli chodzi o wydawnictwa, ani żadnej emerytury. Rod Stewart podkreśla, że to jest koniec koncertowania, ale na pewno nie zostawi muzyki.

solowych dokonaniach pana Rogera Taylora, perkusisty zespołu Queen, już wspominałem w ubiegłym tygodniu i dwa tygodnie temu, bo to jest naprawdę świeża, zaskakująca płyta. Jak już jesteśmy przy solowych dokonaniach, to oddajmy głos także muzykowi zespołu ZZ Top, Billy Gibbons, panie i panowie. Jeszcze przed śmiercią Franka Bearda, czyli perkusisty zespołu ZZ Top, wspominał o tym, że tak naprawdę stworzył swoją solową płytę. I to, że ZZ Top będzie się miało świetnie, to my wszyscy wiemy, bo sam Billy Gibbons wspominał, że Frank Beard chciałby tak naprawdę, żeby ta kontynuacja miała miejsce cały czas. Natomiast mam wrażenie, że ta nowa płyta Billego Gibbonsa to trochę takie podsumowanie ostatnich lat ciężkiej pracy, bo między innymi za chwilę usłyszymy utwór, w którym brał udział także Joe Hardy, który zmarł w 2019 roku, czyli 7 lat temu, a to była bardzo ważna postać w życiu muzyków zespołu ZZ Top. W końcu dołączył trochę do nich w latach 80., zaczął współpracować jako inżynier dźwięków, producent, później także jako instrumentalista, a nawet współkompozytor. To także on współpracował z Billym Gibbonsem na solowych płytach, czy to z tej z 2015, czy 2018. Teraz także, no jakby nie patrzeć, z zagrobu wraca z tymi nowymi dźwiękami od Billego Gibbonsa. To I Like the High i nowość w Esce Rock.

0: przyznam, że z czystej ciekawości usłyszałbym pierwotną wersję tego utworu, bo ta pierwsza skomponowana w końcu na gitarze akustycznej była zdecydowanie powolniejsza. To było takie wręcz folkowe brzmienie. I kiedy Mark Knopfler skomponował ten utwór, stwierdził, że sama piosenka jest na tyle nudna i pozbawiona energii, że on do niej nie sięga. Aż w końcu wszystko zmieniło się w 1977 roku, kiedy kupił swojego pierwszego czerwonego Stratocastera z 1961 roku i gdy zagrał ten sam motyw na nowej gitarze elektrycznej, okazało się, że to elektryczne brzmienie całkowicie odmieniło charakter tego utworu, nadając mu ten znany dziś dynamiczny rytm właśnie w sułtanach swingu. To Dire Straits w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzejej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Niektórzy uważają, że to mandolina napędziła ten utwór. Mandolina, którą dzierżył wtedy Peter Buck, który dopiero uczył się tak naprawdę grać na tym instrumencie, ale jak słychać, wszystko się udało. Przy okazji tych artystów, którzy się nie uczą, natomiast wracają do swoich korzeni, mówi się o tym, że Illusion już teraz zapowiedzieli swój mocniejszy rockowy powrót, z którym zresztą ten zespół kojarzył się od samego początku. Tym razem dostaniemy nie tylko mocne riffy, ale także teksty, które będą odnosić się między innymi do miłości, nienawiści, życia i śmierci. To będzie 10 utworów na płycie Illusion 9, która to płyta 23 października będzie miała swoją premierę. I to właśnie z niej to Świata Skraj i nowe Illusion.

0: Tego typu historie doczekały się także swoich adaptacji, bo to historia więźnia, który skazany na karę śmierci po amnestii desperacko próbuje wrócić za kraty, gdyż nie potrafi odnaleźć się w ówczesnej rzeczywistości. No i z tyłu głowy mam oczywiście genialny film Skazani na Shawshank i postać graną przez Morgana Freemana. Wyjątkowy utwór, wyjątkowe wspomnienia sprzed wielu lat, no i w końcu utwór napisany i skomponowany przez Ireneusza Wereńskiego, długoletniego basistę zespołu Kult.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
2: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o powrocie pewnego ikonicznego zespołu z lat 90. Chodzi o polski powrót. Będzie także o powrocie Pearl Jam z nowym bębniarzem. Co prawda w sobotę mówiłem, ale dzisiaj dokończę. Ale zanim to wszystko, czas odwiedzić to wyjątkowe miasto, to Paradise City. To Guns N' Roses i to właśnie tak witamy się w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Michał Prykopowicz, kłaniam się, to i zapraszam po 19:00 także do Eski Rock. To jest Radar.

Piszecie w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, że to dobrze, że Golden Life wraca jako ta ikona lat 90. Chciałem tylko wyjaśnić, że Golden Life cały czas istnieje. Co prawda były tam ostatnio małe perturbacje, jeśli chodzi o management, ale ten zespół istniał, istnieje i będzie istniał. Natomiast do tej legendy lat 90. na pewno jeszcze będziemy wracać w tej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. Natomiast teraz będziemy zerkać na to, co wydarzyło się 25 września na Ohana Festival, na festiwalu, o którym mówiłem wielokrotnie, bo czekaliśmy na tę magiczną datę, kiedy poznamy nowego bębniarza zespołu Pearl Jam. I w pewnym momencie na scenie Eddie Vedder powiedział, że potrzebuje do pomocy kilku dobrych przyjaciół. Wtedy kurtyna opadła, a za nią ukazał się cały skład Pearl Jam i wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy jego. Następcę Matta Camerona, który opuścił zespół Pearl Jam po 27 latach, zobaczyliśmy Abe'a Laboriello Juniora, czyli 55-latka, który jest wieloletnim perkusistą Paula McCartney, ale także towarzyszył na scenie wielokrotnie Ericowi Claptonowi, Lady Gadze czy Stevie'emu Vai'owi. Wyjątkowy artysta, który dosyć mocno zaskoczył, a właściwie chyba bardziej zaskoczył basista Pearl Jam Jeff Ament, który w wywiadzie dla Rolling Stone, zapytany o właśnie pana Abe'a, powiedział, że to nie jest muzyk w stałym składzie zespołu. I to jest najbardziej zaskakujące, bo gdyby nie ta rozmowa z Rolling Stone, to my byśmy właściwie myśleli, że pan Abe jest w normalnym składzie tego zespołu. Natomiast wiemy, że zespół nagrywa nowy album, wyruszy w trasę. Taki jest pomysł, który wynika z tego wywiadu, jeśli chodzi o koncerty w przyszłym roku. Natomiast według Jeffa, członkowie zespołu piszą nową muzykę, choć się wspólnie stworzyli dotąd niewiele materiałów. To basista podkreśla, że to jest udane kilka nowych utworów. Natomiast pytanie, czy Abe będzie towarzyszył im przy okazji tej zbliżającej się trasy koncertowej, czy będzie im towarzyszyć także w studio przy tworzeniu tej nowej płyty. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by poznać tak naprawdę historię pana Abe'a w zespole Pearl Jam. Natomiast już wiemy, że ten nowy rozdział pisze się na naszych oczach. To Last Kiss.

To nie pomyłka. Tak, to o nich myślałem. To ten zespół, drodzy Państwo, wraca. To ta charakterystyczna formacja polskiej sceny lat 90. wraca na tę scenę. To Kostek Ioriadis, który w latach 90. podbijał nie tylko serca niektórych polskich wokalistek. Haha, to chyba było złośliwe. Ale przede wszystkim podbijał polskie umysły, kiedy w 93 roku i duszę, kiedy zakładał zespół Human. Wszystko się, drodzy Państwo, wtedy zmieniło, a teraz ten zespół wraca. Natomiast, co ważne, nie chce odcinać kuponów od nostalgii. Zespół chce zacząć nowy rozdział. Panowie zagrają nowe kawałki. Zagrają, bo ogłosili właśnie swój wielki powrót 9 listopada w warszawskim klubie Stodoła. Należy spodziewać się tego wielkiego powrotu. I żeby było jasne, zespół wyraźnie deklaruje, że interesuje go teraźniejszość, czyli nowe piosenki, żywe granie i brzmienie pozbawione studyjnych sztuczek. No, pożyjemy, zobaczymy, jak ten powrót zespołu Human będzie wyglądać. Pamiętam, jak wyglądał jeszcze kilka lat temu, bo były takie podrygi, natomiast spuśćmy tutaj zasłonę milczenia, żeby może nie ujawniać wszystkiego, bo to nie był dobry powrót. A propos dobrych powrotów, oddajmy głos muzykom zespołu Greta Van Fleet, bo ci właśnie wracają. Muzycznie nieco odmienieni, mniej czerpiący z tego klasycznego rocka. O, pożyjemy, zobaczymy, jak będzie brzmiała ta nowa płyta. Zapowiedziana to Tear It Down.

0: coś chyba nie wszystko wyszło, bo ten utwór miał powstać jako spokojny utwór w stylu country rocka, inspirowany Neilem Youngiem. A później okazało się w tym 98 roku, że to był na tyle skoczny utwór, że bardzo szybko pojawił się na czwartej studyjnej płycie Gran Turismo. Piękna nazwa swoją drogą, bardzo gamingowa. Swoją drogą ten utwór także trafił do tej gry Gran Turismo 2. Pamiętacie? Ja pamiętam dokładnie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

Co prawda ten zespół już nie wróci pod nazwą Kiss, ponieważ panowie wyprzedali nie tylko swój katalog muzyczny, ale także prawa do tej nazwy, więc co najwyżej jako solowi artyści można ich podziwiać dzisiaj na scenie. Podziwiać na scenie już od 9 października będzie także można zespół How We Met, zespół, który całkiem niedawno wygrał nasz wyjątkowy konkurs, czyli SK Rockstar, a 9 października zaprezentują swoją nową płytę Pułapka. To będzie 9 rokowych numerów, o których panowie mówią wprost. My jesteśmy patronem medialnym i na pewno do tej płyty jeszcze będziemy wracać. To Miłość to nie raj i How We Met w SC Rock.

0: I żeby było jasne, to nie jest utwór o żadnej głupiej dziewczynie. Pani Shirley Manson wielokrotnie powtarzała, że ten tekst stanowi krytykę ludzkiego samozadowolenia, braku ambicji oraz marnowania własnego potencjału i życiowych szans. No, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. A on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No. Ale co?
4: Ale mnie też by szlak trafił. No. Najgorsze jest to, że wściekanie się doprowadza do sytuacji, w której wściekający się jest najbardziej poszkodowany w całej tej historii. Bo się buzuje, bo mu po prostu szlak go jasny trafia, bo się telepie, a zazwyczaj ci, na których się wściekamy, mają na to kompletnie wyrąbane.
3: Co nie zmienia faktu, że jednak często dochodzi do tej sytuacji, kiedy człowiek, który zaraz będzie wścieknięty, właśnie się staje wścieknięty i już tego nie jesteś w stanie zatrzymać.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak wyglądało odebranie ważnej nagrody przez Nirwanę. A tak, oni istnieją. Posłuchamy też nowości od pewnego łódzkiego zespołu. Nie chodzi o Komę. Ale zanim to wszystko, czas na wyznanie, ponieważ moja muzyczna miłość do talentu pana Grzegorza zaczęła się od tych dźwięków. Od tej flagi. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To Republika.

0: szybko poszło. Miały być 38 koncerty, wyszło 42 i wszystkie zostały wyprzedane w miniony weekend. A to oznacza, że te wszystkie koncerty, wszystkie występy od 21 maja do 26 września przyszłego roku rozeszły się w błyskawicznym tempie. Pytanie, jak będą się rozchodzić wejściówki na Rocktoberfest Eski Rock. 22 października w Warszawie w progresji Happy Set 4 szmery. No i mnóstwo innych gwiazd. Jeśli macie ochotę pojawić się oczywiście u nas i wziąć udział w tym wszystkim, no to koniecznie musicie się odezwać, wchodząc na rocktoberfest.skrock.pl. Zróbmy, drodzy Państwo, małą niespodziankę. Spróbujemy zadzwonić do Eweliny, która wysyłała do nas wiadomości. Zobaczymy, czy Ewelina odbierze. Zobaczymy, drodzy Państwo. Ja nie wiem, czy ona odbierze. Czy ona jest po drugiej stronie, czy nie. Halo?
1: Halo?
0: Dobry wieczór, Ewelino. Michał Prokopowicz, SK Rock. Dzwonię do ciebie na żywo z radia. Dobry wieczór.
1: O, dobry wieczór.
0: Słuchaj, dostałem od ciebie wiadomość o 18.30 dzisiaj. Pisałaś o swoich wojażach związanych z Gliwicami i z Krakowem. Ja mam tylko jedno pytanie do tego. Jak bardzo ty jesteś rock'n'rollowa, że spontanicznie postanawiasz wyruszyć do Paryża? Opowiadaj.
1: No, widać bardzo. Mam zajawkę na Milesa Kennedy'ego, ogólnie na Alter Bridge, no jak tylko słyszę jakąś zapowiedź koncertową, to jadę po prostu.
0: Ale wiesz, destynacja w ogóle nie gra żadnej roli? Po prostu Paryż, o dobra, spoko, kupuj i jadę. Tak to wygląda?
1: No, tak było, niestety.
0: Dlaczego niestety? No właśnie jest komu opowiadać. Dzięki tej historii, moja droga, wygrałaś podwójne zaproszenie na Rocktoberfest na 22 października do warszawskiej progresji, żeby zobaczyć na żywo inne talenty w postaci chociażby zespołu Happy Set. No to co? Chyba się opłaciło.
1: Tak, rok temu też byłam, więc chętnie się wybiorę.
0: Super! No to my tam będziemy czmychać niedaleko w naszych koszulkowych, eskarokowych uniformach. Ty się, moja droga, nie rozłączaj, bo ja potrzebuję od ciebie bardzo ważnych kilka słów i informacji. Natomiast jak już jesteśmy przy utalentowanych zespołach, które za cały miesiąc pojawią się w warszawskim klubie Progresja, to my pochylajmy się nad innymi utalentowanymi dźwiękami, które już teraz w poniedziałkowym radarze.

I wiecie, dlaczego ten utwór przetrwał po dziś dzień? Dlaczego jest aż tak popularny? Bo opowiada przerażającą historię. Historię, o której nawet nie chce się pamiętać. I niestety te najmroczniejsze historie najgłębiej w nas opowiadają, zostają dzięki właśnie takim opowieściom od pani Dolores, jak to, co działo się wtedy, w tym 93 roku w mieście Warrington. Przerażająca historia. To teraz oddajmy głos muzykom, którzy ostatnio nas zaskoczyli przy okazji swoich nowych dźwięków. Stray Dogs, tak nazywa się nowa płyta zespołu Nothing But Thieves. I właśnie do tej płyty teraz wracamy w poniedziałkowym radarze. Wracamy, bo już po nią lekko sięgaliśmy. A different kind of happiness.

0: wczoraj, 27 września w Los Angeles odbyła się gala MTV Video Music Awards i to Nirvana została uhonorowana prestiżową nagrodą Video Vanguard Award, którą wcześniej między innymi dostał sam David Bowie. Na scenie pojawił się Dave, Chris i Pat. Chuck D z formacji Public Enemy wręczał im tę nagrodę, a głos zabierał Chris Novoselic, basista zespołu, który w dosyć poruszającym hołdzie zmarłemu w 1994 roku Kurtowi Cobainowi oddał właśnie ten wspomniany hołd i w swoim przemówieniu wspomniał kultowe teledyski grupy i podkreślił, że ich wizjonerskim twórcą był właśnie Kurt Cobain, którego autentyczność i bezkompromisowość wciąż inspirują ludzi. Swoją drogą, my także wspominaliśmy ich wyjątkowe teledyski w ubiegłym tygodniu, sięgając po Hardship at Box. Moim zdaniem także znamienne było to, co wydarzyło się podczas tej gali, a propos Pata, który zapalił na scenie papierosa. I to był też taki hołd w stronę samego Kurta Cobaina sprzed lat.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
2: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi greczynkami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.

To my teraz muzycznie będziemy zmieniać klimat na rzecz wyjątkowego polskiego zespołu, który całkiem niedawno zaprezentował swój nowy singiel Melinda. Chodzi o polski zespół Martini Police, który zapowiedział już całkiem niedawno swój drugi studyjny album. To też nawiązanie luźne do klasycznego antywojennego utworu Come Away Melinda, oczywiście z repertuaru Uriah Heep oraz poezji Haliny Poświatowskiej. Warto wspomnieć o tym, że ten singiel zapowiada album koncepcyjny, którego akcja toczy się w alternatywnym świecie w 2061 roku. Do tych dźwięków na pewno będziemy jeszcze wracać. Dźwięków pochodzących prosto z Łodzi. To Melinda, to Martini Police w SC Rock.

To był Blur w Esterok Coffee and TV. Tak a propos, jutro mamy Międzynarodowy Dzień Kawy, więc proszę potraktować ten pierwszy dzisiaj utwór jako takie nawiązanie do tego jutrzejszego święta. Kawę jak najbardziej zalecam. Co do TV, to zdecydowanie preferuję radio i mam nadzieję, że Państwo mają podobnie, przynajmniej przez tę najbliższą godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, bo tyle właśnie potrwa nasze spotkanie. Michał Cieślik, dobry wieczór, do 22. Jesteśmy razem. Blur za nami też 50 YouTube. Przypomnę, w piątek świętowaliśmy 50 urodziny, innymi słowy półwiecze tej legendarnej irlandzkiej grupy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w listopadzie nowa płyta, no i w ten piątek co godzinę graliśmy inny znakomity utwór z repertuaru tego zespołu, ale jakoś tak czasu zabrakło na ten, który przed nami. Myślę, że trzeba nadrobić te zaległości, więc w tym momencie utwór z płyty All That You Can Leave Behind oraz ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Million Dollar Hotel. Znakomity utwór The Ground Beneath Her Feet. YouTube przed nami.

To będzie zmysłowa opowieść o stracie, niepewności i muzycznym odrodzeniu, jak czytamy w opisie tego muzycznego dokumentu, który swoją premierę będzie mieć już pojutrze, czyli w środę 30 września. To będzie historia powrotu legendarnej grupy po kilkuletniej przerwie związanej ze śmiercią wokalisty Chestera Benningtona. Linkin Park and Shatter, oczywiście o tym dokumencie mówię. Pojutrze premiera tego właśnie obrazu, a w tak zwanym międzyczasie ukazała się ścieżka dźwiękowa do tego filmu, którą jest zapis koncertu zespołu Linkin Park już w tej nowej odsłonie w São Paulo. No i właśnie z tego koncertu też pochodzi ta wersja Somewhere I Belong, która przed chwilą się pojawiła. Linkin Park już za nami. Naprawdę świetnie zapowiada się ten dokument. Myślę, że warto go będzie zobaczyć, tym bardziej, że wszystkiemu towarzyszą naprawdę znakomite utwory, szczególnie te w wersji live. No i chciałbym się jeszcze zatrzymać przez chwilę przy tej ścieżce dźwiękowej, bo mam jeszcze dwa utwory przyszykowane do zagrania. Najpierw utwory z tej płyty From Zero, czyli z tego krążka nagranego już z Emily Armstrong na wokale, a potem jeszcze będzie Faint, dwukrotnie Linkin Park ze ścieżki dźwiękowej filmu Uncharted Live in São Paulo.

Sao Paulo. Question for you.

0: Let's keep it going.
1: I want to see you jump.

Linkin Park aż trzy razy ze ścieżki dźwiękowej do filmu Linkin Park Uncharted, który będzie miał swoją premierę już pojutrze. To były trzy utwory zarejestrowane podczas koncertu Linkinów w São Paulo. Faint, tego słuchaliśmy przed chwilą. Linkin już za nami. A jak tam sobie radzą nasze orły w potyczce ze Szwecją? Proszę się przyznać, podglądają Państwo jednym okiem mecz Polska-Szwecja. Tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie przemycić jakiś szwedzki akcent do naszego dzisiejszego programu, do naszej dzisiejszej playlisty. I myślę, że zespół Mando Diao zawsze jest świetnym pomysłem. Shake przed nami. I've been...

Jesień się rozpoczęła, a wraz z nią już taki lekki wysyp premier płytowych. No i w piątek ukazał się też piąty studyjny album zespołu Nothing But Thieves. To jest angielska grupa, której karierę śledzę od samego początku. Uwielbiam koncerty tego zespołu, zresztą niebawem znowu zagrają w Polsce. Mam nadzieję, że będzie mi dane pojawić się na tym właśnie koncercie. Póki co dane mi było posłuchać tej najnowszej płyty Nothing But Thieves. W ostatnich latach zespół tak troszeczkę się miotał, mam wrażenie. Panowie zastanawiali się, w jakim kierunku pójść ze swoim brzmieniem. No i teraz zdecydowali, że wracają do korzeni. Tę najnowszą muzykę panowie nagrywali w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album. Wracając do ducha DIY, jak sami mówią, wracają do autentyczności i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. To już cytuję wypowiedź członków grupy a propos tego najnowszego albumu, który zatytułowany jest Stray Dogs, no i przed chwilą pojawił się jeden z utworów z tego właśnie krążka Testosterone. Pozwolą Państwo, że jeszcze na kilka minut przy tej płycie zostaniemy, ponieważ mam jeszcze dwa utwory z tracklisty tego albumu. Najpierw będzie American Confidence, potem Death in the Backseat. Kolejne dwa utwory z najnowszej płyty Nothing But Thieves.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

I bardzo fajnie, że panowie przypomnieli sobie, do czego służą gitary. O, taka mała refleksja po przesłuchaniu tej najnowszej płyty Nothing But Thieves, Stray Dogs. Aż trzy utwory dzisiaj państwu zagrałem z tego właśnie albumu. Ten, który przed chwilą zatytułowany był Death in the Backseat. To była grupa Nothing But Thieves. To teraz jeszcze szybki rzut oka do dzisiejszego kalendarium. Za rok to będzie 40 lat, które miną od premiery. To była szósta płyta tego właśnie zespołu. Panowie wciąż eksperymentowali z brzmieniem. Dużo syntezatorów znalazło się na tej płycie, no i wciąż potrafili robić hity. Czego dowodem są te dwa utwory, które pojawią się z tego właśnie krążka. Music for the Masses. Dzisiaj ten właśnie szósty album zespołu Depeche Mode świętuje swoje 39. urodziny. Najpierw Never Let Me Down Again, a potem ten największy hit z płyty. Tak, tak. Dobrze się państwu wydaje. Strange Love.

Strange Love, czyli ten najbardziej znany utwór z szóstej płyty Depeche Mode Music for the Masses, która dzisiaj świętuje swoje 39. urodziny i z tej właśnie okazji ta muzyka pojawia się dziś w tym programie. Depeche Mode już za nami. No a w tym momencie sięgamy po kolejny premierowy album. W piątek ukazała się czwarta studyjna płyta dublińskiej grupy Guerriers. To jest zespół, który w tym programie jeszcze się nie pojawiał, więc pędzę nadrobić te zaległości, bo panowie bardzo fajnie grają. Na tej nowej płycie znajduje się sporo takich muzycznych nawiązań do lat 90., ale też takich brzmień postpunkowych, coldwave'owych, niepotrzebne skreślić. Zresztą dwa kolejne utwory będą tego najlepszym przykładem. To dwa utwory z najnowszej płyty zatytułowanej Nobody's Coming to Save You. Tytułowy utwór za chwilę się pojawi, ale wcześniej jeszcze Pins. Guerriers, dwukrotnie, Westrock.

Nobody's coming to save you i irlandzka grupa z Dublina Geriers po raz pierwszy pojawiają się w tym programie i coś mi się wydaje, że nie po raz ostatni. Przed weekendem wydali swoją najnowszą płytę Nobody's coming to save you. Płytę zatytułowaną dokładnie tak jak utwór, który przed chwilą pojawił się w Estero Geriers już za nami. No i za nami nasze wieczorne spotkanie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Ten program w formie podcastu pojawi się niebawem na naszej stronie skarok.pl, także odsyłam zainteresowanych. Michał Cieślik, zmykam, póki co dobrego wieczoru Państwu życzę i na koniec jeszcze chciałbym zagrać nowy singiel Queens of the Stone Age, utwór, który zapowiada ich nadchodzącą płytę, która już tuż, chciałoby się powiedzieć Where the Goth Girls at Queens of the Stone Age. Na dobranoc. Tymczasem.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.